Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: To, co lubicie najbardziej w RMF Max, hity na maksa bez ograniczeń, tak żeby poranki były jeszcze łatwiejsze.
1: I jest afera na dworze króla Karola, tak na dzień dobry. Ochraniarze, którzy mieli pilnować króla i jego rodziny, spali.
0: Spali. Tak. Afera jest dlatego, bo spali w dzień. Pozdro dla ochrony. My wszystko tutaj za was przypilnujemy, ogarniemy. Asia Meus, Irek Jakubek, poranek RMF Max. Patrzcie, Armin van Buuren przyjechał.

0: Jak wam wasze body teraz mówi, że jesteście głodni i trzeba zjeść śniadanie? To trzeba body posłuchać, żeby mieć dobrą środę. I to jest złota rada od RMF Max.
1: Ja robię napisy w tym programie, także body to jest ciało.
0: Tok mówić.
1: Mówić, Asia, wszystko jasne. Andziax, mam nadzieję również. Andziax, jesteśmy w polskim internecie. Jedna z twórczyń Andziax postawiła sobie szopę na środku swojego podwórka, bo już się z dekoracjami w domu nie mieści.
0: A, i musiała wynieść do ogrodu.
1: Tak, taki shopping, jakiego jeszcze w necie nie było.

0: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: I po reklamie.

0: Max. To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: Calvin Harris, Rihanna, czyli hity na maksa i dobry początek dnia z RMF Max.
1: Będzie jeszcze lepszy początek, kilka minut więcej, żeby rano wyjść z domu od dzisiaj, dziewczyny, bo tak, nie malujemy rzęs. To jest nowy trend w internetach, mają być naturalne i bez żadnych upiększaczy.
0: Czyli jak się chcesz zmienić w pandę, to nie wystarczy wyjść teraz z makijażem na deszcz. Trzeba takie białe spodnie, czarno-białe założyć.
2: Najważniejsze informacje z północnego Mazowsza już teraz w RMF Max Mazowsze we Fleszu. Adam Szostok, zapraszam. Na początek Płońsk. 29-letni obywatel Ukrainy stracił tam ponad 25 tysięcy złotych na skutek oszustwa telefonicznego. Oszust podawał się za pracownika banku i przekonywał mężczyznę do wykonania fałszywych transakcji oraz przesyłania kodów płatności mobilnych. Ofiara realizowała polecenia, wierząc, że chroni swoje oszczędności przed kradzieżą z konta. Prawdziwe operacje wykonano z bankomatów w Katowicach, a środki zostały wypłacone. Policja apeluje o ostrożność i kontakt z bankiem tylko przez oficjalne numery. Budowa ulicy Jaworowej w Nasielsku zakończona. Inwestycja za nieco ponad 1 000 000 zł, która została połączona z wykonaniem drogi gminnej, czyli ulicy Ogrodowej, została dofinansowana ze środków samorządu województwa mazowieckiego i już teraz ułatwia życie wszystkich okolicznych mieszkańców. Jest nowa nawierzchnia i chodnik, a dodatkowo drogowcy zadbali też o kanalizację deszczową, więc kałuże nie będą zalegały na środku drogi.
3: To jest RMF Max Mazowsze.
2: Przypomnienie, trwa nabór do jednej z najważniejszych nagród w dziedzinie kultury. Do 1 czerwca możecie zgłaszać kandydatów do 27. edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Posłuchajcie o szczegółach.
4: To prestiżowe wyróżnienie od ponad 25 lat trafia do osób i organizacji, które swoją działalnością wykraczają poza lokalny wymiar i realnie wpływają na rozwój kultury oraz życie społeczne regionu. Doceniani są m.in. artyści, animatorzy kultury, społecznicy czy organizacje pozarządowe. Nagroda kierowana jest do osób aktywnych, zaangażowanych, które poprzez swoją pasję i działania wzmacniają tożsamość kulturową Mazowsza i inspirują innych. Zgłoszenia rozpatrzy kapituła, która wybierze 10 laureatów. Każdy z nich otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych oraz okolicznościową statuetkę.
2: Uroczyste wręczenie nagród zaplanowano jesienią podczas gali, a informowała Renata Pasiut. Mieszkańcy Ciechanowa wreszcie się doczekali. Ten temat śledzimy dla Was od momentu rozpoczęcia ostatecznego odliczania do oddania nowego mostu na Łydyni. Drogowcy i budowlańcy poinformowali o zakończeniu budowy nowego mostu w ciągu ulicy Augustiańskiej i otwarto go dla ruchu od razu po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie. Most umożliwia ruch dwukierunkowy pojazdów i pieszych, wyposażony jest w oświetlenie oraz infrastrukturę dla rowerzystów. Inwestycja kosztowała niemal 4 miliony złotych, z czego prawie 2,5 miliona złotych pochodzi z dofinansowania wojewódzkiego. Prace trwały rok i objęły także przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji oraz umocnienie skarb i koryta rzeki. I na koniec, liczba pracujących emerytów w Polsce na koniec 2025 roku wzrosła do

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: za Kariu. Ja akurat jestem w dawna nagrodę. Taki mam plan, żeby 8 minut po 8 minut po godzinie 6.
1: Środa wjechała na pełnej widze.
0: Tak, bardzo. Słuchaj, najważniejsze jest to, że kawa, której jeszcze nie zdążyłem wypić, najprawdopodobniej jest oryginalna, bo to, co się dzieje na świecie, wszystkich entuzjastów porannej kaweczki może przyprawić o białą, ale gorączkę.
1: Dokładnie tak, oszukują nas na kawie i coraz więcej ziaren jest nieoryginalnych, a płacimy za nie niemało, przypominam.
0: A, to na przykład w pracy teraz mam taką kawę za darmożkę. To nie płacimy. To może być podróbka. A działa jak oryginalna, miejmy nadzieję. Tak, 9 minut po godzinie 6. Dracula się nami nie interesuje, bo w naszych żyłach o poranku

0: numery, które jak się rano usłyszy, to potem przylepione przez cały dzień będą nam robić fajną środę do samego wieczora. Tak jest właśnie z tym numerem Milky, Just the Way You Are, 18 minut po godzinie 6.
1: Ale pomyśl po tym, jak będzie fajnie, jak idziesz ulicą i słyszysz, że ktoś też nuci. I już wiesz, że razem słuchacie Maxa, no to jest twój człowiek.
0: I bawicie się razem na przykład w parku rozrywki, 4 wejściówki do wygrania będą w tym programie. Także kto chce zaszaleć z nami na rollercoasterach, ten słucha RMF Max o 6:19.

0: Maxa, niezależnie od pory dnia lecą prosto z głośników ustawionych na RMF Max. Oczywiście 29 minut przed siódmą.
1: Siemianowice Śląskie, pozdrawiamy bardzo serdecznie i zazdrościmy eksperymentu. W Siemianowicach sprawdzany jest 4-dniowy tydzień pracy i okazuje się, że ludziom się bardzo podoba.
0: Bardzo. Pracownicy są bardziej wypoczęci, super. Klienci też nie zauważyli za bardzo różnicy, też super.
1: A dodatkowa średnia ilość dni spędzonych w pracy też się zgadza, bo w urzędzie pracują 4 dni, a prywaciarze 6, nie? Jakby nie liczyć, wychodzi 5.
2: Chcesz, zabiorę cię tam, gdzie sny przychodzą za dnia.
1: Przepraszam, 6, wiadomo, 7.

0: Tak właśnie radośnie puk, puk, puk do waszego serduszka robią Beauty and the Beast. Nicki Minaj, Justin Bieber, uwielbiamy ten numer o poranku. Wy chyba też, 20 minut przed 7.
1: A teraz uwaga, bo to jest ważna sprawa,
0: no,
1: bo się zmieniły przepisy w sytuacji, w której ktoś znalazł na przykład na ulicy gotówkę. Co z tym fantem zrobić? Do tej pory było
0: oddać.
1: No właśnie, ale do tej pory było tak, że jak znalazłeś coś więcej niż 100 zł, to dopiero wtedy musiałeś oddawać. No. A teraz się próg podniósł i jak znajdziesz więcej niż 240, to dopiero wtedy musisz oddać.
0: Do tej pory byłem uczciwy powyżej stówki, a teraz mogę być uczciwy trochę później, powyżej 240. Ekstra! Dobrze wiedzieć. 7 za 20. Gordo, Gordo, ja rewelacyjny jest ten numer. Za chwilę będziemy grali. To jest prawdziwa moc. Bądźcie z nami, by poczuć tę siłę.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Hejka, tu Nita. Chcecie przeżyć przygodę po wiedeńsku? Brzmi ekstra, co? To posłuchajcie. Do Wiednia zawiezie Was specjalny pociąg, na pokładzie którego będzie cała masa atrakcji. W tym na przykład niesamowity koncert, bo mój. No a na miejscu czeka Was zabawa i to nie tylko na rollercoasterach na Praterze, bo czeka też na Was jedzonko, czyli coś, co jest bardzo, bardzo ważne. Jak chcecie dołączyć, to piszcie, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. To co? Widzimy się w pociągu? Szczegóły na rmfmax.pl.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
9: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: I po reklamie.

0: sekcję fitnessową odpowiada Dua Lipa w RMF Max Training Piękne. Season, ten numer za nami.
1: Dobrze ćwiczę?
0: Chyba doskonale.
1: Pani trener,
0: troszkę niżej ten przysiad, tylko będzie
1: Jezu,
0: ok.
1: To boję się, czy się podniosę, bo to, co zobaczyłem dzisiaj na stacjach benzynowych, to jest rzecz, która powoduje, że szczena opada nam blisko podłogi i nie chce się podnieść, niestety.
0: No trochę nam urosło. Benzyna 95, 6,52.
1: No.
0: A dieselek 7,00.
1: Kulturalny samochód dzisiaj nie zapada rezerwy. Przypomnę, takich właśnie wam życzymy.
0: Przypomnijcie sobie, raczej swoim samochodom.
1: Grając numery idealne na poranną trasę. Gibbs i Vin.

0: Ty na maksa są ostrzeżenia dla kierowców, a czwórka na Opolszczyźnie z utrudnieniami.
1: I będzie o tym we Flashu RMF Max o 7. Zostańcie po więcej szczegółów.
2: Reklama.
3: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w pigułce. Czas na fresh sport i pogoda. Anna Łopuszańska. Dzień dobry. I o uwagę prosimy kierowców. Korkuje się A4 w Opolskiem. W Przylesiu doszło do wypadku z udziałem dwóch pojazdów.
1: Już jest około 10 km korka, jak widzę.
0: Takie sygnały docierają do nas od kierowców. Między węzłami Opole, Zachód i Brzeg zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia. A kłopoty występują też na S5 na Dolnym Śląsku w pobliżu węzła Korzeńsko. Ciężarówka zderzyła się z busem w kierunku Poznania. Przejedziecie tylko jednym pasem. Stany Zjednoczone zmniejszają liczbę brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3. Informację przekazał rzecznik Pentagonu Sean Parnell. To oznacza m.in. opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce,
2: która jest wzorowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, zaznaczył. Departament określi ostateczny status tych oraz innych sił USA w Europie po dalszej analizie strategicznych i operacyjnych potrzeb Stanów Zjednoczonych, a także zdolności sojuszników do wniesienia własnego wkładu w obronę Europy.
0: Tyle od Pawła Żuchowskiego, a w Pekinie tymczasem trwa ceremonia powitania prezydenta Rosji Władimira Putina. Ten przyleciał do Chin na spotkanie z Xi Jinpingiem. Wizyta ma potrwać 2 dni. Przywódcy obu krajów mają rozmawiać m.in. na temat dostaw energii, w tym proponowanego gazociągu Siła Syberii 2.
3: Słuchacie RMF Max.
0: Okazuje się, że sztuczna inteligencja nie dała rady. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie szuka wolontariuszy do odczytywania starodruków i manuskryptów. AI w tym temacie po prostu nie ogarnęła.
4: Zapraszamy chętnych do tego, żeby nam pomogli. Odbywa się to w ten sposób, że stworzona została platforma, na którą wrzucane są skany. Jest instrukcja, jak takie transkrypcje robić.
0: Tłumaczy dr Agnieszka Fabiańska, kierownik gabinetu rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. I to wszystko na teraz. Czas na najnowsze informacje ze świata sportu. Bądźcie z nami tuż potem prognoza pogody. Manchester City wypuścił z rąk szansę na Mistrzostwo Anglii. W przedostatniej 37. kolejce Premier League zremisował 1-1 z AFC Bournemouth. No i dzięki temu Arsenal Londyn został mistrzem. Zmieniamy dyscyplinę w Orlen Basket Lidze. Ze zwycięstwa cieszy się ekipa Dzików Warszawa. W ćwierćfinale ograła Trefla Sopot 85-78. Zagraliśmy z wielką energią. Włożyliśmy w tym meczu dużo wysiłku w grę obronną. 12 przechwytów, 8 bloków. Oceniał trener Dzików Marko Legowicz. W trzecim meczu ćwierćfinału play-off w Dąbrowie Górniczej z kolei MKS pokonał Legię Warszawa 92-91. W wielu miejscach kraju dziś po prostu piękna pogoda od rana. Będą takie miejsca jak na przykład zachód kraju, gdzie pojawią się jakieś tam burze i przelotne opady deszczu. Może też niestety powiać. Natomiast też pokażą się rozpogodzenia. Na termometrach

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: 300. Tak właśnie, Pitbull to dobrze policzył. Będą do wygrania już za parę chwil. To jest poranek RMF Max, 10 po 7.
1: Jest afera, słuchajcie. No. Bo nasza noblistka, Olga Tokarczuk, wywołała burzę.
0: Och,
1: bo
0: tak.
1: Powiedziała, że jest pod wrażeniem kreatywności sztucznej inteligencji i że korzysta podczas pisania z tejże kreatywności sztucznej inteligencji.
0: Dobrze, że pani Tokarczuk tego Nobla to dostała już 7 lat temu, bo to było jeszcze przed wynalezieniem czata GPT. Max. You make me feel alive again.

0: Huntress i Zara Larsson i ich przyjaciel Hyson. Dokładnie trzystówki dzisiaj reprezentowane Hyson. Przez obywatela Hysona. Tak, ty lubisz ten taki skandynawski typ urody, Asia, także my jesteś zachwycona Hysonem.
1: Bardzo mi się podoba ten Hyson.
0: Hyson, Olaf Hyson, dzisiaj specjalnie dla was 300 zł. SMS-owo 3001, w strefie marzeń trzeba się na chwilę znaleźć.
1: Tak, co byście robili, gdybyście dzisiaj nie musieli iść do pracy, to nam SMS-owo wrzucacie pod 3001.
0: To samo, bo przecież pobyt z tobą do 9 to nie jest praca. Hej,
1: to już wiecie, że Irek ma jakiś interes.
0: Dokładnie to samo.
1: Co byście robili SMS-owo pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów, a trzy stóweczki od Sir Hysona już
0: Sir
1: są
0: Hyson,
1: przygotowane.
0: Oczywiście. SMS bez żadnych dodatkowych opłat, 3001. Co byście dzisiaj robili, jakbyście nie jechali do pracy? Piszcie koniecznie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A idealne, męskie granie. Klepałbym gruza. Męskie zajęcie, co?
2: Bardzo.
1: Co byście...
2: Rozumiem, że to jest jeden z planów na to, co zrobić, gdyby nie jechać dzisiaj do pracy.
1: Dokładnie, okay. Tak. Dziękujemy wam za wszystkie SMS-y przysłane na 3001. Te o koszeniu trawy, o karmieniu zwierzątek, o domowym spa.
2: Rower, rolki, tak. Ciasto, książka.
1: I wielkiej fecie z okazji zwycięstwa Arsenalu. I wiele okoliczności różnych, ale Ania postanowiła zaproponować nam coś naprawdę wyjątkowego. Cześć, Ania!
3: Cześć, witam.
1: Siemano rano, słychać cię jak zza paprotki.
2: Co byś robiła, Ania, gdybyś dzisiaj nie musiała jechać do pracy?
3: W końcu podlałabym wszystkie kwiaty.
1: No właśnie, widzisz, już podlałaś kilka, już urosły i tak cię słychać, że musimy, uwaga, prosić cię, Ania, o głośne i wyraźne decyzje w sprawie Asia czy Irek, kto ma bliżej w dzień pszczół do miejscowości Pszczółki. Pszczółki.
2: Irek jedzie do pszczółek z Kwiatkowic.
1: Z Kwiatkowic, a Aśka z powodu braku miejscowości pod nazwą Bzykanie wybrała Kwiatkowo.
2: Haha. Kto ma bliżej?
1: Asia czy Irek? No, dajesz. Kwiatkowice?
3: Irek.
1: Czy Irek? Paśka! Akurat tym razem miałaś już 300, teraz masz 2, nie pomyl się, bo każda pomyłka to stóweczka, która mówi bye bye.
2: I zapamiętaj sobie to uczucie, bo ja do miejscowości Pszczółki dzisiaj jadę z miejscowości Pasieki.
1: Tak, to Aśka, a Irek z miejscowości Miodary.
2: Kto ma Miodary bliżej, Ania?
3: Aśka.
2: Jest, mamy to 200 obronione. Trzecie pytanie. Miejscowość Pszczółki to jest cel cały czas. Irek jedzie tam z miejscowości Żądło.
1: No, a Aśka lubi tymi swoimi skrzydłami ze skrzydły...
2: Skrzydłowa, ze skrzydłowa jadę. Kto ma bliżej?
1: Asia czy Irek?
3: Aśka.
2: Dobrze, Ania, brawo ty.
1: Jak będziesz miała taki tatuaż, to wiem dlaczego, no. Tak się z nami dzisiaj o poranku dobrze bawiłaś. Fajnie. Pięknego dnia pszczół dla ciebie. 200

0: Alexei Kaskadaj, Boy, You Turn Me, 19 minut przed 8 tu w RMF Max.
1: Mówiła to patrząc właśnie na ciebie, także.
0: Właśnie tak.
1: Chłopaku, jak ty ją kręcisz. Najpopularniejszy obywatel w naszym kraju to... M-Obywatel! M-Obywatel dostanie nową funkcjonalność, będzie potwierdzał twój wiek w internecie bez ujawniania twoich danych osobowych. A nawet powinno być bo przy okazji M-Obywatel dowie się, na którą stronę wchodziłaś, nie? Asia nawet wie, jaki to jest odcień niebieskiego na niebieskiej platformie.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
8: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
14: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: te klawisze w tym numerze. To z pozdrowieniem dla pracowników służby więziennej. Też. Bo RMF Max poranek murem zawsze za mundurem. Każdym 8 minut i godzina 8.
1: Naukowcy biją na alarm, słuchajcie, bo strusiom się trochę pozmieniało. No i teraz wykonują strusie tańce godowe przed ludźmi.
0: Może chodzić o jajka.
1: Niekoniecznie. Niekoniecznie. One po prostu w ten sposób pokazują swoim opiekunom, że bardzo, bardzo lubią tych swoich opiekunów.
0: Może i tak. Ale może to jest, słuchaj, zemsta.
1: Zemsta?
0: Zemsta. Na tym jednym opiekunie, który przestraszył tego strusia na betonie.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
3: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
4: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GREE w Polsce.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen. Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
11: Znałem to już.
10: Dzięki RMF Max.
4: To tego się słucha.
10: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
4: Też bądź pierwszy.
12: Świeże hity.
4: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
12: Tylko w RMF Max.
13: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
14: Marian, A gdzie mogę kupić
15: na ten... Na mediaexpert.pl.
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara, na mediaexpert.pl.
16: Zapraszamy na jedyny taki koncert w Polsce. We Want Miles. Oryginalny skład bandu Milesa Davisa z Markusem Millerem na czele. Koncert świętujący setną rocznicę urodzin mistrza. 3 lipca. Amfiteatr w Parku Sowińskiego w Warszawie. Bilety kulturairozrywka.pl, ebilet.pl. Na koncert zaprasza Eskander i Wolskie Centrum Kultury.
17: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
18: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Jest punktualnie 8 w RMF Max, to oznacza najnowsze informacje. Czas na Flash Sport, pogoda Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. To są aktualne informacje w pigułce. Kierowcy z zachodniopomorskiego utknęli w korku. Zator na S6C za Koszalinem w kierunku Szczecina ma 3 km. Między węzłami Bielice i Dobre ciężarówka wypadła z jezdni. Ruch odbywa się tylko pasem szybkim. Tymczasem w drodze do Warszawy są hutnicy z Dąbrowy Górniczej. Wezmą udział w manifestacji dotyczącej przeprowadzenia referendum w sprawie Zielonego Ładu.
2: Zamykamy nasze instalacje, wyłączamy je, wysyłamy ludzi na postojowe i sprowadzamy w sad z krajów różnych, które nie szanują, w ogóle nie interesują się polityką klimatyczną. Nieuczciwa konkurencja powoduje, że tracimy miejsca pracy.
1: Mówił Mirosław Nowak, szef Solidarności w ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej. I MGW ostrzega, dziś może zagrzmieć. Alerty pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w 4 województwach we wschodniej Polsce. Ostrzeżenia wydano dla podlaskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego. Wiatr może się rozpędzić do 60 km na godzinę. Miejscami może też wystąpić grad. Alerty zaczną obowiązywać od godziny 13 i będą aktualne do wieczora.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Maturalny maraton już na finiszu. Jak nastroje sprawdzał w Gdyni Stanisław Pawłowski.
3: Generalnie się dobrze czujemy. Tutaj w naszej grupce wydaje nam się, że w miarę dobrze nam poszło. Niesamowicie się czujemy, że nie musimy już chodzić jutro do szkoły. To jest na serio niesamowite uczucie. Możemy wyrzucić wszystkie podręczniki i wszystkie notatki. Nareszcie jesteśmy wolni, można tak powiedzieć.
4: Bardzo dobrze poszło. W sensie matura była z fizyki w porównaniu do, powiedzmy, poziomów, trudności innych matur naprawdę bardzo prosta.
5: Czyli taki prezent na koniec matur.
6: Też tak uważam, to akurat myślę, że bardzo dobre zwieńczenie.
1: Dziś jeszcze pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu pisemne egzaminy z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, ale to już dla chętnych. A teraz najnowsze informacje ze świata sportu. Arsenal Londyn mistrzem Anglii przesądził wynik spotkania Manchesteru City z AFC Bournemouth. W tym starciu remis 1-1. Zmieniamy dyscyplinę. W pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego French Open Katarzyna Kawa pokonała Amerykanka Jana Akli 6-2, 7-6. Hiszpański tenisista Carlos Alcaraz musi odpuścić Wimbledon, a powodem jest kontuzja nadgarstka. Dziś pierwszy sparing siatkarzy w tym sezonie. Walka z Serbią w arenie Sosnowiec o 17. No i czekamy też na mecz naszej reprezentacji na Mistrzostwach Europy w Sokach. W piłce nożnej sześcioosobowej przeciwnikiem biało-czerwonych będzie Czarnogóra, a start spotkania o 19:00. Bardzo fajny początek dnia w wielu miejscach. No, po prostu obudziło nas słońce. Na termometrach maksymalnie nawet 19 stopni w Trójmieście. Zobaczymy 21 stopni to Katowice. 22 pojawi się w Warszawie, w Rzeszowie, w Krakowie, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Poznaniu. No idealnie, jeżeli chodzi o wartości na termometrach. Miejscami mogą się pojawić wyładowania atmosferyczne, ale to też chwilowe i znów wyjdzie słońce. Także dziś raczej na pogodę nie będziemy narzekać. Jutro do 23 kresek.
0: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
7: Cztery wejściówki do waszego ulubionego parku rozrywki. Do wygrania są tu, w tej godzinie w RMF.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Piątek, środowy poranek w RMF Max, Florida, T-Pain i Low, Low, Low, Low, 9 minut po 8.
1: Przybyło plaży nad polskim morzem. No, taka fajna wiadomość. W kilku miejscowościach postawili nowe falochrony. Plaża się wydłużyła, poszerzyła i tam, gdzie było 20 metrów kiedyś w piachu do leżenia, teraz jest aż 90.
0: A to jest dopiero początek.

0: takich zmian, bo tych miejscowości, gdzie poszerzona plaża będzie już w sezonie turystycznym, tym teraz, będzie więcej nad morzem.
1: Brawo, brawo, brawo. Przyjedzie pewnie więcej ludzi teraz nad morze, w związku z tym więcej się zmieści, a niektórzy przyjadą z litości trochę. Bo zobaczą i tak, o kurde, zobacz, jak kiedyś to było ciasto na tych plażach, a teraz tak dużo miejsca. Grażyna, jedziemy.

0: więcej porannej energii. Mamy tego dużo tu w RMF Max. U nas hity na maksa.
1: No i nagrody na maksa i wejściówki na maksa. I wszystko jest tutaj na maksa.
0: Cztery wejścióweczki do parku rozrywki w Zatorze w Małopolsce. Bawcie się tam dobrze, szalejcie na rollercoasterach i róbcie to absolutnie we wszystkich językach świata, zwłaszcza, że dzisiaj maturzyści piszą maturę z włoskiego.
1: No właśnie, no to wyobraźcie sobie, że jesteście maturzystą, który pisze z włoskiego i nam powiedzcie głosóweczką, co tam macie w tym ostatnim zadaniu.
0: Tak, mamma mia! Albo jakaś inna radość. Albo jak tylko chcecie, tak się wyraźcie. Głosówki na Messengerze RMF Max się za chwilę będą nagrywać. Wszystko po włosku. Tak. Oczywiście wiadomo, każdy Polak potrafi... każdy Polak potrafi coś tam mówić po włosku, więc wyszalejcie się, by wygrać cztery wejściówki do parku rozrywki. Głosóweczki, Messenger RMF Max już czynny.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych Tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki Tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
13: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Eśmerla kuczeptot, eśmerla meplete, tasimereple.
2: To był Robert, który próbował napisać maturę po włosku dzisiaj, bo dzisiaj maturzyści piszą maturę z włoskiego, przy okazji starając się o 4 wejściówki do Energylandii.
3: I dokładnie tak samo próbowała zrobić Agata.
4: Amore, cappuccino, por favore.
2: Elegancko. Renata ma takie umiejętności polsko-włoskie, że może maturę pisać absolutnie za każdego i z każdego języka.
5: Mi scusi ragazza, tutto chiaro, bene, bene, dolce gusto, avanti.
2: O.
5: Si.
3: Si. Si. Piękne si. Ale zwycięzca grazie. Dzisiaj jest tylko grazie. Jeden. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, Agata. Grazie. Dzisiaj Grzegorz.
2: 4 wejściówki do Energylandii. Bella ciao.
6: O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, bella matura, onferta pira, Energylandia moja.
2: Brawo, brawo, brawo, brawo.
6: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: I już minuty w pracy lecą trochę szybciej. 8:40 na zegarach, w głośniku Jazzy, Spritz i hity na maksa.
1: Język włoski dzisiaj nie tylko na maturze, także w internetach, bo chociaż Iga Świątek już pożegnała się z turniejem w Rzymie, to jeszcze przed wylotem zdążyła wpaść na carbonara.
0: O, jak fajnie.
1: I na małże. I chociaż nie piszą o tym w internecie, to pewnie na deser zjadła też tiramisu.
0: Na 100% zjadła tiramisu. Na 100% zjadła, bo była w restauracji, ja widziałem zdjęcia bez torby, z takiej dużej sportowej, bo jakby była z torbą, to by wzięła na wynos. Zjadła. 100% zjadła.
2: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
3: Głodni wrażeń? Inalka Poland przejmuje stadion gminny w Suchocinie. Już 24 maja świętujemy Dzień Hamburgera. Startujemy o 13. Co w menu? Wyśmienite darmowe burgery, masa konkursów i rodzinna zabawa z samym Lubomirem Libackim. Ale to nie wszystko. O 18 scenę rozgrzeje grupa Aktiv, a zaraz po nich odpalamy wielką dyskotekę pod chmurką. Dzień Hamburgera w Suchocinie. 24 maja. Start godzina 13. Nie możecie zabraknąć. Do zobaczenia.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie.

0: słoneczko. Bledka w głośnikach RMF Max. A co myślałeś, że o tobie?
1: Przepraszam. Nie. 10
0: Bledka.
1: Minut. 10 minut i godzina 9.
2: Gdzie lato, gdzie lato?
1: Oj tak.
2: Gdzie lato, gdzie lato?
1: Jutro powiew lata maksymalny, taki na maksa jak lubicie, bo będzie czwartek. Z taką Hemingwayem.
2: To miasto pachnie jak szuki i kalafiory. Dzieciaki krążą po mieście.
0: Nie ma się czemu dziwić, jeżeli robisz takie numery jak ten. Albo ten.
1: Albo
0: ten.
1: Ten.
2: Fifi znów liczy te pliki, bo boli. Fani lubią, kiedy znów cierpisz.
1: I chcesz posłuchać tych numerów na Stadionie Narodowym, bo piątek i sobota to będzie dzień, to będą dni, w których Taco Hemingway swoich największych fanów, w tym słuchaczy RMF Max, zaprasza na dwa wyjątkowe koncerty.
0: I jeżeli chcesz mieć wejściówki na te koncerty, no to już wiesz, co musisz robić.
1: Jutro przez cały dzień słuchaj RMF Max od samego rana. Wszędzie, gdzie chcesz, możesz w Willi Art Deco przez cały dzień. Nieprzyzwoita ilość biletów na warszawskie koncerty Taco Hemingwaya.

0: Khalid, słońce dzisiaj nie tylko w muzyce.
1: Bo w prognozach pogody, w których też słońce dzisiaj dominuje.
0: Wreszcie to jest taka prognoza, której się nie boimy.
1: I taka chyba, że ktoś się boi słońca.
0: Nie? O nie, to nie, to nie, to przepraszam. W razie niektórzy mogą.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
8: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
14: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
16: A właśnie, że pasuje.
17: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
18: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
19: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
20: Masz to Brico.
21: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Brico Marché, nasze ceny rządzą.
22: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
23: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
22: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
23: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
22: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
24: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
25: I po reklamie.

0: to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Punktualnie 9 w RMF Max Mazowsze, to najwyższy czas na flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Ministrowie spraw wewnętrznych i cyfryzacji prawdopodobnie dziś podpiszą rozporządzenie dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Przepisy wprowadzają nowy wzór aktu małżeństwa. Co konkretnie ma się zmienić?
2: Rozporządzenie wprowadza do aktu małżeństwa określenia pierwszy małżonek i drugi małżonek. Charakter związku ma być wskazywany w osobnej rubryce, w której urzędnik wpisze, czy małżeństwo zostało zawarte między kobietą i mężczyzną, dwiema kobietami albo dwoma mężczyznami. Nowe przepisy mają też umożliwić dokonanie transkrypcji w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Mimo że rozporządzenie jeszcze nie weszło w życie, w pierwszych transkrypcji dokonano już w Warszawie i we Wrocławiu, a kolejne wnioski czekają w urzędach.
1: Tyle Michał Krasoń.
3: To jest RMF Max Mazowsze.
1: W najbliższy piątek w Ciechanowie młodzi przejmą plac. Przed ratuszem będzie się sporo działo. Posłuchajcie o szczegółach.
4: Okazja to symboliczne otwarcie placu Jana Pawła II po dużej metamorfozie. Część betonowych nawierzchni zastąpiła zieleń, pojawiły się nowe nasadzenia, pergole, ławki, huśtawki i stoły piknikowe. Zamontowano też nowy estetyczny szalet. Z tej okazji miasto przygotowało całodniowe bezpłatne wydarzenie skierowane głównie do młodzieży. Od rana zaplanowano grę miejską i liczne strefy aktywności muzyczną, gier i rekreacji. Będą też food trucki i strefa relaksu. Wieczorem na placu odbędzie się silent disco i kino plenerowe. Początek o 10, a zabawa potrwa do późnego wieczora.
1: Informowała reporterka RMF Max Renata Pasiut. Ponad 600 motocyklistów zapowiedziało się na przyszły piątek w Ciechanowie, bo właśnie wtedy na Błoniach Zamkowych rozpoczną się 3-dniowe otwarte spotkania motocyklowe, czyli największa tego typu impreza w regionie. To już jubileuszowa 20. edycja. Każdej maszynie będzie się można przyjrzeć z bliska. Będą też pokazy freestyle motocross, czyli ewolucje na motocyklach wykonywane 8 metrów nad ziemią. No i parada to już w przyszłą sobotę.
5: Po paradzie motocyklowej, która wyruszy spod Kościoła Farnego, ulicami 3 Maja, ulicą Rylską, Armii Krajowej, 17 stycznia, Jesionową, Parkową i w zasadzie wjeżdżamy już na Błoniach Zamkowych, gdzie właśnie odbędą się wspomniane skoki motocyklowe, również tej oprawie takiej rock'n'rollowej, bluesowo-metalowej, punkowej. Jako pierwszy zagra zespół Suffragium, następnie Knombrny, Madstone, zespół Liszaj, jako gwiazda wieczoru Pull the Wire.
1: Mówił Albert Brym z klubu motocyklowego Wolny Wydech MC Poland. W Poświętnem zakończyła się kompleksowa inwestycja obejmująca budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz oświetlenie LED. Nowa kanalizacja odprowadza wodę z całego osiedla i wyposażona jest w separator. Nawierzchnia jezdni i chodników została wykonana z kostki brukowej, a całkowity koszt prac wyniósł 2 miliony 190 tysięcy złotych, z czego 2 miliony pochodziły z Rządowego Funduszu Polski Ład. A jak wygląda aktualnie sytuacja na drogach północnego Mazowsza? W Ciechanowie standardowo o tej porze zwolnimy na Półtuskiej, ale poza tym spokój. W Mławie również bez problemów, Płońsko również dzielnie się trzyma.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Sprawdzamy prognozę pogody na środę. Na północnym Mazowszu czeka nas sporo chmur, ale nie zabraknie też chwil ze

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Janą uzależnia bardziej niż kawa w środku tygodnia, co nie? No i właśnie dlatego wam to gramy. Tak to i do roboty, bo to już przecież byle do obiadu, czyli najlepszy program do słuchania w pracy. RMF Max Mazowsze, tak się nazywamy i gramy fajne hity, żeby wam się dzisiaj chciało. A za moment słoneczny, czyli ogarnął nam Sean Paul i Dua Lipa. Rafał Witkowski-Piona, zapraszam. No i bądźcie blisko radia.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych Tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki Tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
9: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
10: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Wystarczy takie Modern Friends i od razu odpala nam się tryb wakacje. Ina pomaga dzisiaj w pracy w RMF Max Mazowsze. A we wrześniu w naszych mazowieckich budach i przedszkolach pojawi się totalny kulinarny reset. Serio, ministerstwo podpisało niedawno nowe rozporządzenie sklepikowe i od nowego sezonu z automatów i sklepików totalnie znikną już chipsy, a wiadomo bezcukrowe gumy, gorzka czekolada i napoje roślinne z witaminą B12, więc dzieciaki będą skakać po korytarzach jak jakieś gumisie po eliksirze. Do tego będzie też Max Weganizm raz w tygodniu i kotlet ze strączków, a zupy mają być tylko na warzywach, bo młodzież ma być bardziej fit. Niby spoko, ale teraz wyobraźcie sobie ten handel wymienny pod ławką i przemycanie żelków w plecakach. Serio, ja czekam tylko aż pod szkołą przy Orylskiej w Ciechanowie albo przy Sportowej Mławie na przykład zaczną stać dealerzy handlujący nielegalnymi drożdżówkami z lukrem. RMF

0: Anielajcie, tak na lajcie. Kalifornia Love, czyli mega temat na poranny rozruch w RMF Max. Dobra, to teraz inaczej. Weź wyprostuj sobie palce lewej ręki, wystaw tak samo prawą rękę i zobacz. To jest naprawdę niewiele, co nie? No właśnie, kwota do trafienia jest coraz bliżej, a to oznacza dla ciebie więcej szans, że idealnie ją wytypujesz. I to nawet jeszcze dzisiaj. Uwaga! 14394 ziko to za mało, a 14490 to za dużo. Wymyśl kwotę. Zapamiętaj ją albo zapisz na później, na finał. A teraz skup się po prostu na wysłaniu SMS-a. Bo jak nie wejdziesz teraz do zabawy, to potem możesz zapomnieć. A dla najszybszych, uwaga, mam mega premię, bo każde zgłoszenie może teraz aż 239 razy. To co? Do dzieła! Wysyłaj po prostu Max za 3,69 na numer 7327. Max.
1: Reklama. Marian, A więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: cenach. Jak tak, to Allegro. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
2: Znałem to już.
3: Dzięki RMF Max.
4: To tego się słucha.
3: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
4: Też bądź pierwszy.
0: Świeże hity.
4: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
0: Tylko w RMF Max.
5: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
6: Zapraszamy na jedyny taki koncert w Polsce. We Want Miles. Oryginalny skład bandu Milesa Davisa z Markusem Millerem na czele. Koncert świętujący setną rocznicę urodzin mistrza. 3 lipca amfiteatr w Parku Sowińskiego w Warszawie. Bilety kultura-irozrywka.pl, e-bilet.pl. Na koncert zaprasza Eskander i Wolskie Centrum Kultury.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
9: I po reklamie.
0: To jest RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: Sprawdzamy prognozę pogody na środę. Na północnym Mazowszu czeka nas sporo chmur, ale nie zabraknie też chwil ze słońcem. W ciągu dnia cały czas jeszcze możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach w ramach Nagrody Pocieszenia dzisiaj nawet 22 kreski. Tak będzie na przykład w Mławie. Wiatr powieje z zachodu, momentami silniej, w porywach do 24 km na godzinę, więc te parasole trzeba trzymać mocno. Ciśnienie jest wysokie, takie też pozostanie do końca dnia. Temperatura odczuwalna, zbliżona do tej na słupkach.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
9: Hit na maksa.
0: RMF Max Mazowsze.

Po polsku to byłoby chyba Gdzie jest mój stary? Where is my husband? Czyli Ray, która po prostu robi nam dzień już na starcie w RMF Max Mazowsze. A w sobotę w Ciechanowie będziemy bić konia. I to tak na serio, słuchajcie, bo na weekend w mieście zaplanowano oficjalne Mistrzostwa Ciechanowa Podstawówek w szachach. Co ważne, grane będzie w systemie szwajcarskim, więc na bank będzie ciekawie, no i nikt nie odpadnie po minucie płaczu na przykład. Poza tym gra toczyć się będzie o puchary, medale, dyplomy, no i taki gruby prestiż na mieście. Trzeba się tylko zapisać, a można to zrobić tylko do jutra. Więc jeśli wasz młody spędza za dużo czasu na telefonie albo na konsoli, to po prostu weźcie go tam, zapiszcie. Niech dla odmiany położy jakiegoś króla na przykład.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
8: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
9: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
14: I po reklamie.
15: Adam Szostok, punktualnie o 10:00 w RMF Max Mazowsze. Mamy dla Was najnowszy flash i prognozę pogody to już teraz. Badamy nie tylko mamy, to hasło akcji, która 26 maja odbędzie się w całej Polsce. To inicjatywa skierowana do wszystkich kobiet. Tego dnia Amazonki zapraszają kobiety do udziału w kampanii profilaktyki raka piersi, której celem jest zwiększenie świadomości, że wcześnie wykryty rak jest wyleczalny. Będą zachęcać kobiety do regularnych badań. Od 13 będą obecne w gminach, miasteczkach oraz centralnych punktach dużych miast. W programie kampanii m.in. bezpłatne badania profilaktyczne, nauka samobadania piersi prowadzona przez Amazonki, spotkania, rozmowy i kobiece wsparcie. Edukacja oparta na doświadczeniu, wiedzy i zaufaniu.
1: To jest RMF Max Mazowsze.
15: W RMF Max Mazowsze na bieżąco informujemy Was o internetowych oszustach, którzy wykorzystują stres i pośpiech. Policjanci ostrzegają przed oszustwem, które zaczyna się od telefonu z troską o nasze pieniądze. Tak właśnie ponad 25 tysięcy złotych stracił młody mężczyzna z powiatu puńskiego.
16: Wszystko zaczęło się od telefonu od kobiety, która poinformowała go, że ktoś rzekomo próbuje wykonać z jego konta transakcję na kwotę 8 tysięcy złotych. Po chwili rozmowy przyjął mężczyzna podający się za pracownika działu bezpieczeństwa banku. Przekonywał, że trwa ustalenie osoby odpowiedzialnej za próbę kradzieży pieniędzy, a nawet sugerował udział nieuczciwego pracownika banku. Pod pretekstem ochrony środków oszust nakłonił 29-latka do kontynuowania kontaktu za pomocą popularnego komunikatora internetowego. Tłumaczył, że dalsze działania muszą odbywać się właśnie w ten sposób, ponieważ są bezpieczniejsze.
15: Mówiła Kinga Drężek-Zmysłowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. Mężczyzna działał pod presją czasu i w stresie, wykonując kolejne przelewy i generując kody płatności. Dopiero później okazało się, że pieniądze nie były zabezpieczane, tylko wypłacane przez oszustów. Ciechanów pozyskał 1,5 miliona złotych na modernizację ulic Księcia Janusza Mazowieckiego i Michała Wołodyjewskiego na osiedlu Podzamcze. Inwestycja obejmie nowe nawierzchnie, chodniki, kanalizację deszczową, oświetlenie oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. Prace mają się rozpocząć jeszcze w tym roku. Środki pochodzą z programu Mazowsze Pomaga, wspierającego lokalne inwestycje samorządowe. Wcześniej na Podzamczu odnowiono ulicę Zamkową, Zagłoby, Kmicica i Rycerską oraz rozbudowano ogród deszczowy. Mamy teraz propozycję dla wszystkich, którzy lubią aktywność na świeżym powietrzu i chcą spróbować swoich sił w wyjątkowej scenerii. To 11. edycja Leśnej Zadyszki w Szulmierzu w gminie Regimin.
14: Uczestnicy pobiegną leśnymi duktami i częściowo drogą asfaltową na 5 lub 10 kilometrów. W programie jest także marsz Nordic Walking oraz crossduathlon, czyli połączenie biegu i jazdy na rowerze. Nie zabraknie też biegów dla dzieci. Start i meta zlokalizowane będą na śródleśnej polanie. Organizatorzy zapraszają całe rodziny. Na mecie czekają medale, nagrody i regeneracyjne posiłek. To świetna okazja, by połączyć sport z wypoczynkiem na łonie natury.
15: Wydarzenie 13 czerwca, zapisy do 8 czerwca na stronie superczas.pl, a informowała Renata Pasiut.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
15: W środę na północnym Mazowszu przewaga chmur, ale pojawią się też chwile ze słońcem i nie będą to rzadkie momenty. Miejscami możliwe również przelotne opady deszczu, więc pamiętajmy o parasolach. Na termometrach dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia 21 stopni, nawet 22 może się pojawić w Mławie. Wiatr zachodni i północno-zachodni momentami silniejszy w porywach do 24 km na godzinę. Ciśnienie cały czas jeszcze utrzymuje się na wysokim poziomie i to się raczej nie zmieni. To była prognoza pogody w RMF Max.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
19: Dzisiaj mamy, uwaga, Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń, więc po 10:00 przypominam, że najpiękniejszy dźwięk przy zlewie to talerza skrzypienie. To jest cały czas byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Max. I ładujemy kolejne hity w RMF Max Mazowsze. Teraz Ilenium. Witajcie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Max w głośniku z kolejnym hitem, Kawunia na biurku. I środa jakoś zleci, kiedy tak fajnie śpiewa nam Wiktor Waligura. Słuchajcie, matury się kończą. A wiadomo, że stare maturalne powiedzenie mówi: nie wiesz gdzie, strzelaj w B. A my tutaj w RMF Max mówimy trochę inaczej. Nie wiesz gdzie? To strzelaj między 14394 a 14490. Bo jak trafisz, to my ci cały ten hajs po prostu przelejemy na konto. Wejdź najpierw do naszej zabawy. Najlepiej to teraz. Zgłoś się na rmfmax.pl. Zresztą tam bezproblemowo ogarniesz też wszystkie szczegóły. RMF Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14394 to za mało.
4: A 14490 to za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69, lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Tak już jest. Niskie ceny są...

0: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Sprawdź to sam, czy Kidał odkusi ceną każdy dział.
3: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

pięknie wjeżdża o tej porze, co nie? Metzner i jego Gotham polecamy i do pracy, i do auta o tej porze. No i w pakiecie mam dobre wieści dla driverów z Ciechanowa, bo w końcu w mieście można już śmigać nowym mostem. Rok dłubali, wymienili wszystkie rury pod ziemią, umocnili brzeg rzeki i nastawiali tyle nowych energooszczędnych latarni, że w nocy to jest tam teraz widno jak w Las Vegas. Słuchajcie, wiem, bo wczoraj sam sprawdzałem. W ogóle to jest tam teraz tyle miejsca, że nie trzeba przeciskać się na milimetry i modlić, żeby ktoś nam nie urwał lusterka. Dlatego powiem wprost. Tam teraz mamy taki luksus, że słuchajcie, strach tam teraz wjechać brudnym autem. Więc jak coś, umyjcie furę po pracy, żeby nie było wstydu. Rymy.

0: Chłodni wrażeń? Inalka Poland przejmuje stadion gminny w Suchocinie. Już 24 maja świętujemy Dzień Hamburgera. Startujemy o 13. Co w menu? Wyśmienite darmowe burgery, masa konkursów i rodzinna zabawa z samym Lubomirem Libackim. Ale to nie wszystko. O 18 scenę rozgrzeje grupa Aktiv, a zaraz po nich odpalamy wielką dyskotekę pod chmurką. Dzień Hamburgera w Suchocinie. 24 maja. Start godzina 13. Nie możecie zabraknąć. Do zobaczenia.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
12: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Zapraszamy na jedyny taki koncert w Polsce. We Want Miles. Oryginalny skład bandu Milesa Davisa z Markusem Millerem na czele. Koncert świętujący setną rocznicę urodzin mistrza. 3 lipca. Amfiteatr w Parku Sowińskiego w Warszawie. Bilety kulturairozrywka.pl, ebilet.pl. Na koncert zaprasza Eskander i Wolskie Centrum Kultury.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: W środę na północnym Mazowszu przewaga chmur, ale pojawią się też chwile ze słońcem i nie będą to rzadkie momenty. Miejscami możliwe również przelotne opady deszczu, więc pamiętajmy o parasolach. Na termometrach dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia 21 stopni, nawet 22 może się pojawić w Mławie. Wiatr zachodni i północno-zachodni momentami silniejszy w porywach do 24 km na godzinę. Ciśnienie cały czas jeszcze utrzymuje się na wysokim poziomie i to się raczej nie zmieni. To była prognoza pogody w RMF Max.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: Hit na maksa!
7: RMF Max Mazowsze.

tarczy Daria Zawiałow i proszę bardzo, mamy takie tempo, że robota aż pali nam się w rękach. To jest cały czas RMF Max Mazowsze, złamane serce jest okej, a weekend też będzie jak najbardziej okej, bo gmina Ciechanów odpali w sobotę w Ujazdówku mega fajny event. Słuchajcie, robią gminny dzień dziecka, ale bez sztywniutkich przemówień, tylko czysty fan, integracja i totalny reset na świeżym powietrzu. Jak macie w domu młode pokolenie, które roznosi energią ściany, to jak coś pamiętajcie, warto ich tam zabrać, żeby totalnie rozładowali akumulatory. Z tego co wiem, będą jakieś dzikie animacje, konkursy, sportowe atrakcje, no i tyle niespodzianek, że dzieciakom może wywalić korki z wrażenia. Krótko mówiąc, plan na weekend jak coś już jest. A inne rozrywkowe opcje będziemy dla was mieli we Fleszu. Punktualnie o 11, czyli już za parę minut.

0: Reklama.
1: Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
6: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: I po reklamie.
9: Punktualnie o 11 w RMF Max Mazowsze czas na najnowszy flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Powoli kończą się komercyjne zapasy ropy na świecie, wszystko przez zakłócenia w dostawach w związku z blokadą cieśniny Ormuz. Co jeśli sytuacja w Zatoce Perskiej nie wróci do normy?
10: Rzeczywiście, zapasy się wyczerpują, ale te komercyjne oraz państw zrzeszonych w Międzynarodowej Agencji Energetyki.
11: Globalne zapasy ropy przekraczają 4 miliardy baryłek i oczywiście starczyłyby na zaledwie kilka tygodni, jeśli doszłoby do zastopowania całej produkcji.
10: A ta, jak uspokaja wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak, wynosi dziennie ponad 90 milionów baryłek.
9: Tyle Igor Skrzypek.
12: To jest RMF Max Mazowsze.
9: W RMF Max Mazowsze od rana mówimy wam o nowych drogowych inwestycjach w Ciechanowie, bo ponad 1,5 miliona złotych trafi do Ciechanowa na modernizację dwóch ulic na osiedlu Podzamcze. Środki pochodzą z programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, a o szczegółach już teraz Renata Pasiut.
13: Chodzi o ulicę księcia Janusza Mazowieckiego i Michała Wołodyjowskiego. Zakres prac jest szeroki, obejmuje kompleksową przebudowę obu dróg. Powstaną nowe nawierzchnie, chodniki, zjazdy do posesji. Zaplanowano też budowę kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, montaż nowego oświetlenia ulicznego i przebudowę infrastruktury energetycznej oraz telekomunikacyjnej. W przypadku ulicy Wołodyjowskiego dodatkowo przebudowana będzie też linia niskiego napięcia i pobocza. Dzięki inwestycji drogi zyskają lepsze parametry techniczne, co przełoży się na większe bezpieczeństwo i komfort mieszkańców.
9: Dodajmy, że inwestycja ma ruszyć jeszcze w tym roku. W Płońsku trwa zbieranie pamiątek związanych ze stadionem, akwenem Rutki i 35-leciem samorządu. Mieszkańcy mogą przekazywać zdjęcia, dokumenty oraz wspomnienia do pracowni dokumentacji dziejów miasta lub do Muzeum Ziemi Płońskiej, to przy ulicy Towarowej 9. Inwestycja ma wzbogacić zbiory i przypomnieć historię miasta podczas trwających inwestycji, bo kiedy już nastąpi wielkie otwarcie, będzie można pokazać, jak było i jak jest teraz. We Fleszu o 11 wracamy jeszcze do Pinogóry Górnej, a konkretnie do Kołaczkowa, bo właśnie tam do końca lipca ma powstać zbiornik retencyjny. Dodatkowo będzie miał funkcję rekreacyjną.
0: Podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Dość długo trwała procedura wyboru wykonawcy. Było bardzo dużo ofert w przetargu, dość duże zamówienie, ale podpisaliśmy umowę. Wykonawca przygotowuje się, mamy formułę PFU, więc przygotowuje się do wykonywania dokumentacji projektowej, ale z zapowiedzi, z harmonogramu, który przedstawił, wynika, że jest spokojnie do wyrobienia się w terminie, więc myślę, że latem, lipiec, to już będziemy mieli te prace albo zaawansowane, albo zbliżające do końca.
9: Mówił Piotr Czyżyk, wójt gminy Opinogóra Górna. A w Płońsku wciąż jeszcze trwają prace przy wspomnianej już renaturyzacji rutek. Teraz powstaje tam drewniana palisada wzdłuż brzegów zbiornika. Prace przesuną się wzdłuż ulicy Popiełuszki. Całość prac zakończy się w 2027 roku, a pochłonie 13 milionów złotych.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
9: Zdaniem synoptyków dzisiaj na Mazowszu nie zabraknie chmur, chociaż miejscami pojawi się też trochę słońca. No i to będzie widać na termometrach, ale o tym za chwilę. W Ciechanowie, w Mławie i w Płońsku wciąż możliwe są przelotne opady deszczu, więc pamiętajmy o parasolach, nawet jeżeli te opady nie będą przesadnie uciążliwe. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia już za kilka godzin zobaczymy 21 stopni w Mławie i nawet do 22 w Ciechanowie i w Płońsku. Ciśnienie jest wysokie, takie pozostanie. Wiatr z zachodu może chwilami mocniej powiać.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
16: Słuchajcie, wydało się. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Pszczół. Więc teraz już nie ma się co dziwić, że dzisiaj w robocie tak jakoś słociutko. Ba, niektórzy to mają cud, miód i orzeszki. To jest cały czas RMF Max ma zawsze. I uwaga, bo teraz będzie trochę creepy, ale tak pozytywnie oczywiście, bo ten tytuł i ten hicier robią robotę. Dracula, tu cały czas najlepszy program do słuchania w pracy. I jedyne, co wam teraz pozostało, to dać trochę głośniej, bo ta muza po prostu działa.

0: Gibbs wymiata nam przy środzie w robocie na Maxa. To jest nowe, to jest fajne. No i my to gramy w RMF Max. A tak o Hemingway za chwilę przejmie nam narodowy. Słuchajcie, wlotki na ten koncert to teraz naprawdę hot stuff. I my też je mamy. Jutro będziemy sypać biletami jak konfetti. I to od razu w pakietach, po 4 sztuki. Żeby nikt nie musiał losować zapałek, kto zostaje w domu. Wejściówki do zgarnięcia będą i rano, i po południu. Trzeba tylko odpalić radio, przypilnować momentu, no i zgarnąć wloty dla całej paczki. Dlatego powiem wprost, jutro też słuchajcie Maxa na Maxa. Max.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: I po reklamie.
12: Słuchajmy na radio.
13: RMF Max.
14: RMF Max Mazowsze.

jest ta energia, ta euforia, której potrzeba nam teraz w pracy. Kungs ogarnia to wzorowo w RMF Max ma zawsze. A w regionie jutro też będą fajne stand-upy. Słuchajcie, jutro Boras wbija do Żuromina i tam po prostu nie będzie miękkiej gry. Dokładnie o 19 w Żuromińskim Centrum Kultury do sprawdzenia będzie jego nowy program pod hasłem Kairos. Słuchajcie, ten gość ma taki przelot, że potrafi jednym zdaniem zniszczyć system i wycisnąć z człowieka łzy ze śmiechu. Zresztą w opiniach ktoś napisał, że tam nawet support ryje beret. Ale tak pozytywnie oczywiście. Więc powiem krótko, jeśli nie macie planu na czwartunio, to jak coś jest fajna komedii opcja. W końcu parę heheszków po pracy zawsze dobrze nam zrobi.

0: takie tyry, ty, frace, to my naprawdę lubimy. David Guetta znowu remiksuje w RMF Max. A teraz uwaga, będzie zagadka. Co to jest? 14394 to za mało, a 14490 to za dużo. To jest kasa. Serio, kasa, którą możesz mieć na koncie. I to jeszcze dzisiaj. Powiem krótko, zrób sobie człowieku wakacje. RMF Max stawia. I to całej rodzinie. A teraz jeszcze mamy taką premię rodzinną i każde zgłoszenie, jeśli wyślesz je szybko, to ja pomnożę aż 233 razy. Wyślij sam, albo inaczej, niech dziecko wyśle za ciebie, może ma więcej szczęścia. Wystarczy napisać hasło MAX i wysłać to na 7327 za 3,69. RMF MAX.
1: Reklama. Mówiłem ci, że za dużo.
2: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.
12: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
16: Zdaniem synoptyków dzisiaj na Mazowszu nie zabraknie chmur, chociaż miejscami pojawi się też trochę słońca. No i to będzie widać na termometrach, ale o tym za chwilę. W Ciechanowie, w Mławie i w Płońsku wciąż możliwe są przelotne opady deszczu, więc pamiętajmy o parasolach, nawet jeżeli te opady nie będą przesadnio uciążliwe. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia już za kilka godzin zobaczymy 21 stopni w Mławie i nawet do 22 w Ciechanowie i w Płońsku. Ciśnienie jest wysokie, takie pozostanie. Wiatr z zachodu może chwilami mocniej powiać.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: Hit na maksa!
17: RMF Max Mazowsze.

Ogarniamy nawet relaks i to taki przez duże R. Nawet w pracy. Wystarczy bledka w RMF Max Mazowsze i proszę bardzo, od razu łapiemy ten luz. I regenerację przy okazji, bo już 13 czerwca w Szulmierzu to będzie Max Wysiłek, słuchajcie. Przed nami 11. edycja Leśnej Zadyszki. Gmina Regimin oficjalnie zaprasza na takie luksusowe spotkanie z płucami w garści wśród uroczych okoliczności przyrody. Krótko mówiąc, tam będzie Max Cardio, ale słuchajcie, jest jeszcze trochę czasu, żeby trochę poprawić formę, bo całe wydarzenie odbędzie się dokładnie 13 czerwca. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać we flaszach w RMF Max Mazowsze, a najnowszy już za parę minut, punktualnie w samo południe. RMF Max. You make me feel alive again.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: I po reklamie.
11: Adam Szostok punktualnie w samo południe w RMF Max Mazowsze. Czas na flash i najnowszą prognozę pogody to już teraz. Po niespełna pół godzinie odwołany został alarm powietrzny w Wilnie. Pracę wznowiło także lotnisko. Ostrzeżenie o zagrożeniu nalotem wysłano też do 4 wschodnich regionów Litwy oraz do znajdującego się kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Polską okręgu olickiego. Powodem było wykrycie w pobliżu wschodniej granicy bezzałogowego statku powietrznego. A w kraju IMGW ostrzega przed silnymi burzami w północno-wschodniej części. Chodzi o Podlasie, Mazowsze, Lubelszczyznę i województwo warmińsko-mazurskie. Spadnie tam do 30 mm deszczu, a lokalnie możliwy też grad. Może też mocniej powiać. Alerty pierwszego stopnia obowiązują od 13 do godziny 20.
1: To jest RMF Max Mazowsze.
11: Czy kierowcy z północnego Mazowsza są już gotowi na ważne zmiany, bo termin nowych przepisów zbliża się nieubłaganie. Zredukowanie punktów karnych za poważne wykroczenia drogowe wkrótce nie będzie możliwe. Nowe przepisy mają wejść w życie 3 czerwca. Czy w związku z tym w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego na ostatni moment jest większy ruch i zmotoryzowani z punktami na koncie zapisują się na szkolenia? To sprawdzaliśmy w Ciechanowie.
12: Ze zmianą przepisów z dnia 3 czerwca za niektóre wykroczenia nie będzie można zmniejszyć ilości punktów karnych. Zapraszamy Państwa na takie szkolenia. Zrobiliśmy dodatkowe szkolenia dnia 26 i 28 maja. Gdy będzie duże zapotrzebowanie, otworzymy tych szkoleń. Pewnie jeszcze będziemy próbowali przed 3 czerwca otworzyć. Od 3 czerwca zgodnie z nowym rozporządzeniem zmieniają się właśnie te przepisy.
11: Mówił Krzysztof Kuklak z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie. Przed nami wyjątkowa premiera teatralna w Raciążu. Teatr Pakamera zaprasza na spektakl Mały Książę. To jedna z najpiękniejszych opowieści o przyjaźni, miłości i dorastaniu.
13: Teatr Pakamera tworzą głównie uczniowie lokalnych szkół, ale w jego skład wchodzą też osoby spoza Raciąża. Na swoim koncie mają już kilka spektakli, w tym opowieść wigilijną oraz przedstawienia inspirowane historią miasta. Reżyserką i współzałożycielką grupy jest Gana Jarowenko. Jak podkreślają organizatorzy, Mały Książę to nie tylko historia dla dzieci, ale uniwersalna opowieść, która która skłania do refleksji także dorosłych widzów. Dlatego warto się wybrać w czwartek 28 maja na godzinę 17 do sali widowiskowej Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji.
11: Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a o wszystkim informowała reporterka RMF Max Renata Pasiut. Na koniec flesza w samopołudnie sprawdzamy jeszcze kolejne akcje w ramach programu Funduszowy Maj, a ten zgodnie z nazwą trwa jeszcze tylko do końca miesiąca. Medyczna Szkoła Policjalna w Ciechanowie już w tę sobotę zaprasza w swoje progi, żeby podglądnąć, jak uczą się zawodu przyszłe higienistki stomatologiczne i kosmetyczki, tak żeby od nowego roku akademickiego ewentualnie do nich dołączyć, no lub po prostu znaleźć jakiś kosmetyczny trik do wykorzystania w zaciszu swojego domu. Start w sobotę o 11, a więcej szczegółów macie na funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Funduszowy Maj. I tą informacją kończymy nasz flash następny za godzinę. Teraz pogoda.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
11: Zgodnie z alertami IMGW na północnym Mazowszu warto ze sobą mieć parasol, bo dzisiaj przewaga chmur, chociaż miejscami cały czas jeszcze może pojawić się słońce. I w ciągu dnia możliwe są przelotne opady deszczu. Mam nadzieję, że te silniejsze nie nadejdą. Na termometrach już za kilka godzin. Maksymalne dzisiaj 21, może nawet 22 stopnie. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, w porywach do 24 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie, takie też pozostanie aż do nocy. Temperatura odczuwalna zbliżona do tej na termometrach.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
15: Specy od Meteo to naprawdę mają dzisiaj dzień. Słuchajcie, Światowy Dzień Meteorologii mamy dzisiaj w kalendarzu. A jak wiadomo, pogoda albo będzie ładna, albo nie. Na szczęście w najbliższych dniach jednak powinna być ładna. To jest cały czas RMF Max Mazowsze i najlepszy program do słuchania w pracy. I tutaj dbamy o waszą pogodę ducha. I to za pomocą takich hitów jak ten. No ten gość po prostu rozwala system. Innej opcji nie ma. The First Time, czyli Damiano Dawid, kłania się w środę już wczesnym popołudniem. Warto zrobić głośniej, tym bardziej, że właśnie wkraczamy w tę drugą, lepszą część tygodnia.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: to po prostu za mną chodzi.
1: W końcu to Magnetic w RMF Max, tytuł zobowiązuje. I założę się, że też mieliście takie je. I jeszcze dzisiaj możesz tak mieć bardziej. Serio, wyobraź sobie taki scenariusz, że dzwoni Max, podajesz kwotę i po prostu puszczamy ci przelew. To jest mega prosty patent na kasę. Jeśli odgadniesz, ile jest na naszym Max koncie, to zgarniesz pełną pulę. A jak się nie uda, to dostaniesz pół tysiaka. W finale po prostu nikt nie przegrywa. Tylko daj nam znać, że w ogóle chcesz, żebyśmy do ciebie zadzwonili. Wystarczy napisać hasło MAX i wysłać to na 7327 za 3,69. A ja podpowiadam, 14394 ZIKO to za mało, a 14490 to za dużo.
2: Reklama.
3: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
4: Ile?
5: 14394 to za mało.
6: A 14490 to za dużo.
3: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Hejka, to Nita. Kochani, macie okazję przeżyć wielką przygodę i to przygodę po wiedeńsku. Ruszamy pociągiem Erste Wiedeński, w którym spotkacie gwiazdy, niesamowitych gości, no i oczywiście mnie. A potem przeżyjemy naprawdę niezapomniany weekend w stolicy Austrii. Co nas tam czeka? Same niespodzianki. Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i do zobaczenia na dworcu. Szczegóły na rmfmax.pl.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Jasne! Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
13: O.
12: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
14: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
15: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
14: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
16: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
17: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
17: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
20: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
21: Mama była smutna i zmęczona.
19: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
22: Zdrowit.
23: I po reklamie.

podsiadło przejmuje głośniki, to nie trzeba słodzić kawy. I to nawet jeśli lubicie tylko i wyłącznie opcję siuga w pracy. To jest cały czas RMF Max Mazowsze, a Mława powoli szykuje się już na wielką fetę z okazji Dnia Dziecka. 31 maja, czyli już za 11 dni w Parku Miejskim odpalą się warsztaty, animacje, dmuchańce, będzie też wyrzutnia piany, będzie mega prezentacja sprzętu strażackiego i policyjnego, no i będą darmowe rundki koleją turystyczną, zbijanie piątek z piłkarzami i szukanie skarbów. Czyli wychodzi na to, że tam będzie naprawdę grube party i to z opcjami zarówno dla małych, jak i dużych. I to się szanuje, bo przecież tak na dobrą sprawę w każdym z nas jest odrobina dziecka, tylko z wiekiem zmieniają się nam zabawki.

0: zaproszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Strusiom się trochę pozmieniało. No i teraz wykonują strusie tańce godowe przed ludźmi.
3: Może chodzić o jajka.
2: Po prostu w ten sposób pokazują swoim opiekunom, że bardzo, bardzo lubią tych swoich opiekunów.
3: Ale może to jest, słuchaj, zemsta.
2: Zemsta?
3: Zemsta. Na tym jednym opiekunie, który przestraszył tego strusia...

0: poniedziałku do piątku już od 5.30.
1: Tylko w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
4: Głodni wrażeń? Inalka Poland przejmuje stadion gminny w Sochocinie. Już 24 maja świętujemy Dzień Hamburgera. Startujemy o 13. Co w menu? Wyśmienite darmowe burgery, masa konkursów i rodzinna zabawa z samym Lubomirem Libackim. Ale to nie wszystko. O 18 scenę rozgrzeje grupa Aktiv, a zaraz po nich odpalamy wielką dyskotekę pod chmurką. Dzień Hamburgera w Sochocinie. 24 maja, start godzina 13. Nie możecie zabraknąć. Do zobaczenia.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
11: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
13: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
16: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
15: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
16: Litorsal Senior?
15: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
17: Zdrowit.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Aktiv Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
20: Zgodnie z alertami IMGW na północnym Mazowszu warto ze sobą mieć parasol, bo dzisiaj przewaga chmur, chociaż miejscami cały czas jeszcze może pojawić się słońce. I w ciągu dnia możliwe są przelotne opady deszczu. Mam nadzieję, że te silniejsze nie nadejdą. Na termometrach już za kilka godzin. Maksymalne dzisiaj 21, może nawet 22 stopnie. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy w porywach do 24 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie, takie też pozostanie aż do nocy. Temperatura odczuwalna zbliżona do tej na termometrach.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Aktiv Lab Pharma.
21: Hity na maksa.
22: RMF Max Mazowsze.

taką motywację do pracy, to ja rozumiem. Daria Zawiałow wjeżdża wzorowo o tej porze w RMF Max ma zawsze, a po pracy możecie naładować akumulatory w kinie. W Ciechanowie można dzisiaj ze swoimi pociechami sprawdzić animację zatytułowaną Kuro Zając i Świątynia Świstaka. Fani mocnych wrażeń natomiast mogą sprawdzić Mortal Kombat 2 w Mławskim Kinie Kosmos. Wiecie, tutaj możecie odpalić sobie takie game mode. No i zarówno w Mławie, jak i w Ciechanowie można zobaczyć długo wyczekiwany sequel filmu Diabeł ubiera się u Prady. Kino Kalejdoskop w Płońsku poleca też biograficzną produkcję Michael, która przybliża historię i wielką karierę króla popu. Do kina zapraszam zaraz po pracy, a teraz proponuję zameldować się w kuchni na obiad, bo to już jest ten czas. RAF Mix, jak zwykle o tej porze życzę smacznego i do później. Cześć!

0: przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
14: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Mazowsze, jest punktualnie 13, to czas na flash i nową prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Giełda kryptowalut Zonda Krypto z częściowo zawieszoną licencją. Tak zdecydował estoński wywiad finansowy. Na razie decyzja o zawieszeniu licencji została wydana na miesiąc. Co to oznacza dla klientów Zonda Krypto?
1: Nie mogą wpłacać żadnych nowych środków, mogą natomiast je wypłacać, o ile będzie to możliwe, bo wszystko wskazuje na to, że Zonda Krypto nie odzyska płynności finansowej. Giełda ma też zakaz nawiązywania nowych relacji z klientami, czyli nie może rejestrować nowych rachunków. Formalnie decyzja dotyczy nie tyle Zonda Krypto, co spółki, z którą giełda jest powiązana, BB Trade Estonia. Jeśli spółka nie dostosuje się do estońskich wymogów prawnych w ciągu 30 dni, to straci koncesję na działalność.
0: Wyjaśnił Igor Skrzypek.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: We fleszu RMF Max Mazowsze o 13:00 wracamy teraz do wczorajszego niebezpiecznego wypadku samochodowego na terenie gminy Grudusk. Tam późnym wieczorem 33-letnia mieszkanka powiatu ciechanowskiego, kierująca osobówką, podczas skrętu uderzyła w jadący z naprzeciwka inny samochód, którym kierował 21-letni mieszkaniec powiatu mławskiego. Łącznie 4 osoby trafiły do szpitala, w tym 8-letnie dziecko, po które przyleciał LPR i przetransportował do szpitala w Olsztynie. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego teraz dokładnie wyjaśniają przebieg i okoliczności tego zdarzenia. Presja czasu i strach związany z utratą oszczędności zgubiły młodego mieszkańca powiatu płońskiego i to w rozmowie telefonicznej z oszustami podszywającymi się pod pracowników banku. Wracamy w tym fleszu do telefonicznych wyłudzaczy, którzy przekonali mężczyznę, że jego środki są zagrożone i że konieczne jest wprowadzenie procedury ochronnej.
3: Mężczyzna był zapewniony, że wszystkie transakcje są na bieżąco blokowane przez bank, a potwierdzeniem miało być wiadomości SMS sugerujące anulowanie operacji. Zgodnie z poleceniami wygenerował kody do płatności mobilnej i zatwierdził kolejne transakcje. Później wykonywał również przelewy przy użyciu aplikacji do szybkich płatności oraz platformy pośredniczącej w transferach pieniędzy. Dopiero po zalogowaniu do bankowości elektronicznej zorientował się, że środki wcale nie zostały zabezpieczone. Pieniądze zostały wypłacone z bankomatów w Katowicach, a łączne straty przekroczyły 25 tysięcy złotych.
0: Mówiła Kinga Drężek-Zmysłowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. Policja też przypomina, bank nigdy nie prosi o wykonywanie przelewów, podawanie kodów czy instalowanie dodatkowych aplikacji w celu ochrony konta. Jeżeli ktoś dzwoni do Was z taką prośbą, najlepsze rozwiązanie to natychmiast się rozłączyć i samodzielnie skontaktować z bankiem, korzystając z oficjalnego numeru. Na koniec jeszcze przypomnienie dla kierowców z Ciechanowa, którzy przegapili wczorajszą wielką nowinę, chociaż byłoby to trudne. Nowy most na rzece Łydyni w ciągu ulicy Augustiańskiej już otwarty i już można sprawdzać jego możliwości. Most umożliwia ruch dwukierunkowy pojazdów i pieszych, wyposażony jest też w oświetlenie oraz infrastrukturę dla rowerzystów. Prace trwały rok i dodajmy, bo to warte odnotowania, prace skończyły się przed wyznaczonym czasem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: W prognozie pogody w RMF Max Mazowsze przypominamy o alertach IMGW przed gwałtownymi opadami deszczu, ale może przejdzie bokiem, bo według synoptyków wieczór i noc na Mazowszu zapowiadają się pochmurnie, ale już bez większych opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy od 7 stopni w Płońsku przez 8 w Ciechanowie, tak będzie po zmroku. Wiatr powieje cały czas jeszcze z północy, miejscami w porywach może osiągać 25 km na godzinę, no i to będzie potęgowało uczucie chłodu. Ciśnienie wysokie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
5: Chwila po pierwszej, a my meldujemy się z dostawą energii na popołudnie. Anka i Fioła, siema.
6: Razem z wami do 17 i z całą masą hitów oraz pieniędzmi, które można dzisiaj u nas wyciągnąć.
5: Alex Warren, na dzień dobry.

0: to brzmi, jak muza w RMF Max meczuje z pogodą. Fortify Ultra i Anodr w RMF Max.
1: Energia się przydaje, zwłaszcza przedsiębiorcom, no bo moi drodzy, wiadomo, dziś 20, więc do jutra znowu trzeba się troszeczkę określić, jak nam poszło w poprzednim miesiącu.
0: No a Shakira świętuje, bo zwolniono ją z zarzutów podatkowych.
1: No to może ta piosenka Addicted to You to jest o jej relacji ze skarbówką. To za chwilkę w RMF Max. RMF Max.
2: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: fotel samochodowy, to idealne miejsce, by bujeć się do tego numeru. Fast Cars Superstars to Christian Marci w RMF Max, ale umówmy się, podróżując autem, to albo się jest kierowcą, albo kierowcę trzeba znaleźć, albo wylosować, a w pociągu każdy ma wygodnie, każdy może się bawić, bo takim pociągiem jeszcze nie jechaliście.
1: Erste Wiedeński zawiezie was na wspaniały city break do stolicy Austrii, gdzie można zjeść fantastycznego Wiener Schnitzla, podziwiać sztukę, architekturę, napić się najczystszej wody w Europie, no i przede wszystkim spędzić czas jeszcze w pociągu z artystami.
0: Będzie tam Nita.
2: Hejka, to Nita. Kochani, macie okazję przeżyć wielką przygodę i to przygodę po wiedeńsku. Ruszamy pociągiem Erste Wiedeński, w którym spotkacie gwiazdy, niesamowitych gości, no i oczywiście mnie. A potem przeżyjemy naprawdę niezapomniany weekend w stolicy Austrii. Co nas tam czeka? Same niespodzianki.
0: A jak wbić się na pokład pociągu Erste Wiedeński?
2: Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i do zobaczenia na dworcu. Szczegóły na rmfmax.pl.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.
1: Ale wiem, że wielu z was chciałoby wsiąść do tego pociągu, dlatego jest super informacja. Podwoiliśmy pulę biletów na ten pociąg, który rusza już 4 czerwca. Wskakujcie na rmfmax.pl po szczegóły.
0: Koncerty, warsztaty kulinarne, inspirujące spotkania. Musicie tam być. A to Tame Impala, RMF Max.

0: Począ środę na wypadek, gdyby ktoś się zasiedział za biurkiem. Zokaria i Andy Dust za nami. Tymczasem w weekend na pewno będzie można się ruszyć. Zapowiadane są wyższe temperatury z dwójką z przodu. Na Pomorzu 22, a na południu nawet 27 może być.
1: A przy grillu koło 40, więc już wiecie, co dziś po południu po pracy robimy. Marynujemy. Eminem za chwilę, po drodze sprawdzamy prognozę pogody.
2: Max. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
2: Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych Tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy, ozdobne drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki Tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: I po reklamie.
5: Let's go.
6: Don't kill my vibe.
5: RMF Max. Mazowsze. Ciechanów, Mława, Płońsk.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
8: W prognozie pogody w RMF Max Mazowsze przypominamy o alertach IMGW przed gwałtownymi opadami deszczu, ale może przejdzie bokiem, bo według synoptyków wieczór i noc na Mazowszu zapowiadają się pochmurnie, ale już bez większych opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy od 7 stopni w Płońsku przez 8 w Ciechanowie, tak będzie po zmroku. Wiatr powieje cały czas jeszcze z północy, miejscami w porywach może osiągać 25 km na godzinę, no i to będzie potęgowało uczucie chłodu, ciśnienie wysokie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
9: Hit na maksa!
5: RMF Max Mazowsze.

0: Podróżowanie z nimi to sama przyjemność. Zalia i Kuban w RMF Max. No wiśnie w Japonii już przekwitły, ale my nie jesteśmy w wiśnie. I jeszcze na ten weekend. Weekend dwóch koncertów Taco Hemingwaya na PGE Narodowym. Będziemy mieli dla was bilety.
1: To wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, więc warto pamiętać, że właśnie są już ostatnie sztuki biletów i możecie je dostać od RMF Max. Jutro na nie koniecznie polujcie.
0: Przez cały dzień będziemy wam bilety rozdawać i to nie tylko pojedyncze, nie podwójne, ba nie potrójne. Dla was i całej paczki 4 bilety każdy będzie miał szansę zgarnąć, dlatego od rana warto być z RMF Max.
1: A teraz Alok i Dive Into Me.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tym razem w rozmowie o miłości i związkach.
2: Gdzie poznałeś swojego męża?
3: A wiecie, co jest śmieszne? Poznałam go na paznokciach.
1: Haj Papi i Ada Krysian. Jak zawsze od serca. Bratnie dusze z Dziarmą. W sobotę po 10 w RMF Max.
3: Często przykrywamy sobie właśnie toksycznymi znajomościami, używkami prawdziwe problemy.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
8: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
8: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Zapraszamy na jedyny taki koncert w Polsce. We Want Miles. Oryginalny skład bandu Milesa Davisa z Markusem Millerem na czele. Koncert świętujący setną rocznicę urodzin mistrza. 3 lipca Amfiteatr w Parku Sowińskiego w Warszawie. Bilety kulturairozrywka.pl e-bilet.pl. Na koncert zaprasza Eskander i Wolskie Centrum Kultury.
5: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
7: Sity na Maxa.
6: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
8: Adam Szostok, jest punktualnie 14. To najwyższy czas na flesz i prognozę pogody w RMF Max Mazowsze. Dożywocie grozi trzem Polakom zatrzymanym pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Mężczyźni w wieku 48, 50 i 62 lat trafili do aresztu. Z ustaleń śledczych wynika, że prowadzili oni bardzo szeroką działalność na zlecenie Rosjanina powiązanego z Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Zbierali i przekazywali informacje o rozmieszczeniu wojsk NATO w Polsce. Członkowie tej grupy mieli też przechodzić szkolenie strzeleckie oraz przeprowadzania akcji sabotażowych, a także organizować zbiórki na zakup sprzętu dla rosyjskiego wojska. Mężczyźni złożyli wyjaśnienia, ale nie przyznali się do zarzutów.
6: To jest RMF Max Mazowsze.
8: Pokazy freestyle motocross, czyli efektowne ewolucje na motocyklach wykonywane w powietrzu nawet 8 metrów nad ziemią. To widowisko, które co roku przyciąga tłumy widzów i w tym roku pewnie nie będzie inaczej. W RMF Max Mazowsze przypominamy Wam, że wielkimi krokami i z dosyć głośnym rykiem silnika zbliża się największa motocyklowa impreza w regionie, czyli 20. otwarte spotkania motocyklowe w Ciechanowie, a konkretnie na Błoniach Zamkowych.
9: Po koncertach, zarówno piątkowych, jak i sobotnich, zapraszamy do wspólnej integracji. Bo tak naprawdę to my tu wszyscy, zarówno my jako klub Wolny Wydech MC Poland, jak i Państwo, którzy nas odwiedzacie, jesteśmy organizatorami całego wydarzenia. Spodziewamy się na paradzie oczywiście samej, patrząc wstecz, około 600 motocykli. No mamy nadzieję, że będzie ich więcej, bo przecież w tym wszystkim o to chodzi. Niektórzy jeżdżą na czoperach, niektórzy na motocyklach sportowych, czy też wręcz motocyklach zabytkowych. Poza tym, że są to motocykliści, odwiedzają nas również fani brzmień metalowych, oczywiście i społeczność lokalna.
8: Mówił Albert Brym z klubu motocyklowego Wolny Wydech MC Poland. Miasteczko motocyklowe na Błoniach od 29 do 31 maja. Program na stronie umciechanów.pl. Druga połowa maja trwa, a to oznacza, że już teraz możemy na niebie północnego Mazowsza dojrzeć niezwykły spektakl w postaci na przykład obłoków srebrzystych.
10: Gdybyśmy mieli szczęście i słońce swoją aktywnością dałoby nam jakąś zorzę polarną, to będzie też trochę trudniej ją obserwować, ale maj powinien nam to wynagrodzić tym, że na niebie będą się pojawiały obłoki srebrzyste, czyli takie najwyższe możliwie położone chmury, które pojawiają się na wysokości mniej więcej 100 km. Niezwykle dynamiczne, atrakcyjne wizualnie, mające bardzo różne formy. W maju i później przez cały czerwiec, lipiec będziemy obserwować.
8: Mówił naszemu reporterowi Adam Derdzikowski, koordynator Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Płońsku. Na koniec flesza jeszcze przypomnienie o konkursie Wokół Drewna. Konkurs jest skierowany do właścicieli obiektów drewnianych, nie wpisanych do rejestru zabytków, które znajdują się na terenie województwa mazowieckiego i zostały wybudowane do 1970 roku. Obiekty można zgłaszać. Na zwycięzcę czeka prawie 13 tysięcy złotych.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
8: Sprawdzamy, co słychać w prognozach pogody dla północnego Mazowsza, jeżeli chodzi o sytuację po zmroku. Wieczór i noc ze środy na czwartek na Mazowszu zapowiada się pochmurnie, bez większych opadów deszczu, na termometrach od 7 do 8 stopni. Nocą niebo się rozpogodzi, ciśnienie pozostanie cały czas jeszcze wysokie, tutaj żadnych zmian. Wiatr będzie cały czas jeszcze wiał, z północy miejscami w porywach do 25 km na godzinę. No i to może spotęgować uczucie chłodu podczas wieczornych spacerów. Ciągle bez deszczu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
13: Na trzy wszyscy klikamy w klawiaturę. Niech chociaż wygląda, że jesteście w pracy. Po 14 w RMF Max, Anka i Fiała, siema.
14: Ale jakie synchro wychodzi. Metzner i Gotham na start, a do tego nie zabraknie też Road 94. RMF.

0: RMF Max, każda pora dobra jest na hity. To cztery pory roku od Wiktora Waligury. Tymczasem jeśli wasz szef kiepsko toleruje korzystanie z telefonu w waszej pracy, będziemy stać na waszej czujce.
1: Sprawdziłam, za drukarką wolne, nie ma go.
0: W okolicach toalet pusto?
1: Można wchodzić do gry, to teraz. Wystarczy za 3,69 wysłać hasło MAX na numer 7327, żeby zagrać o ponad 14 tysięcy złotych.
2: Uwaga, idzie!
1: Runda bonusowa idzie!
0: Teraz w rundzie bonusowej 234 razy mnożymy każde zgłoszenie. Kasę możecie wydać na nowe sadzonki w ogrodzie, to ta pora.
1: Albo po prostu odłożyć na czarną godzinę. 234 razy mnożymy teraz każde zgłoszenie do zabawy, w której już po 15 rozdajemy kasę.
0: 7327. SMS o treści MAX.
3: RMF MAX. Reklama.
4: One latają wszędzie!
5: I mogą usiąść nawet na tobie.
6: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
13: Oszczędzam.
12: O, a ile?
13: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
1: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: od razu się przy nich człowiek uśmiecha. To Felix Jen i Kaskada w RMF Max. A jaki uśmiech może być na twarzy, jak się znajdzie portfel? Matko, przeżyliście to kiedyś? Teraz okazuje się, że ten portfel można sobie zostawić z pieniędzmi, ale dopiero jeżeli przez rok jego właściciel się nie zgłosi.
1: Ale na policję zanieść trzeba i nic z niego, broń Boże, nie wyciągać. Lepiej wyciągnijcie kasę z naszego konta. Jest tam na pewno więcej niż 14 tysięcy. Ile dokładnie? To wasze zadanie. Trzeba wytypować. Najważniejsze. Teraz wejdźcie do gry, bo wchodząc teraz jeszcze złapiecie bonus.
0: Wysyłacie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em, a my mnożymy każde wasze zgłoszenie 234 razy. Tu się nie ma co rozglądać. Tu trzeba chwytać od razu za telefon.
1: A ta kasa po 15 może być twoja. To za 10 trzecia. Każde zgłoszenie razy 234. 7327. SMS o treści MAX.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama.
3: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Głodni wrażeń? Inalka Poland przejmuje stadion gminny w Sochocinie. Już 24 maja świętujemy Dzień Hamburgera. Startujemy o 13. Co w menu? Wyśmienite darmowe burgery, masa konkursów i rodzinna zabawa z samym Lubomirem Libackim. Ale to nie wszystko. O 18 scenę rozgrzeje grupa Aktiv, a zaraz po nich odpalamy wielką dyskotekę pod chmurką. Dzień Hamburgera w Sochocinie. 24 maja, start godzina 13. Nie możecie zabraknąć. Do zobaczenia.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
8: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
10: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
9: O, pyszna zapiekanka.
10: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
9: To rozumiem.
10: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
18: Lidl. To się opłaca.
19: I po reklamie.

0: Sława Płońsk. Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
1: Sprawdzamy, co słychać w prognozach pogody dla północnego Mazowsza, jeżeli chodzi o sytuację. Po zmroku wieczór i noc ze środy na czwartek na Mazowszu zapowiada się pochmurnie, bez większych opadów deszczu, na termometrach od 7 do 8 stopni. Nocą niebo się rozpogodzi, ciśnienie pozostanie cały czas jeszcze wysokie, tutaj żadnych zmian. Wiatr będzie cały czas jeszcze wiał, z północy miejscami w porywach do 25 km na godzinę. No i to może spotęgować uczucie chłodu podczas wieczornych spacerów. Ciągle bez deszczu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: RMF Max.
3: RMF Max Mazowsze.

0: przy tym kawałku nawet w cieniu można się zgrzać. W RMF Max Akcent i Misza Miller.
1: To teraz gorący news dla fanów Kizo. Poszukuje statystów do swojego teledysku. Oferta jest wyjątkowo korzystna. Nie dość, że można za darmo wziąć udział w tym klipie.
0: Bo to normalnie się płaci, nie wiedziałem nawet.
1: No to jeszcze trzeba przejechać własnym autem i Kizo zachęca do tego, żeby zrzucać się i wspólnie jechać samochodem albo robić zrzutę na benę, no.
0: Bla, Kizo, ładne, ale czekaj, panowie też mogą, bo coś mi się nie widzi.
1: Generalnie przede wszystkim szukają dziewczyn, ale chłopaki też mogą być, ale jak się wybierają, to niech wezmą ze sobą dziewczyny.

0: reklama.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
7: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: I po reklamie.

0: Słowiańsk.
1: Flash, sport i prognoza pogody to wszystko już teraz, punktualnie o 15 w RMF Max Mazowsze. Adam Szostok, zapraszam. Uwaga przedsiębiorcy, to ostatni dzień na rozliczenie składki zdrowotnej. Muszą tego dopilnować ci, którzy prowadzili działalność w ubiegłym roku. O czym należy pamiętać?
2: Pojawiły się nowe przepisy dotyczące obliczania kwoty, od której liczymy składkę. Standardowo to konkretny procent od uzyskanych dochodów. Teraz jednak z tych dochodów odliczona może zostać sprzedaż środków trwałych.
3: A to oznacza, że sprzedaż samochodu czy sprzętu firmowego nie zawsze zwiększy składkę.
2: Zaznacza główny doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk. Dziś rozliczyć się muszą ci, którzy płacą ryczałt, podatek liniowy lub korzystają ze skali podatkowej.
1: Tyle Igor Skrzypek.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: Mława szykuje się do wielkiego festynu z okazji Dnia Dziecka w RMF Max Mazowsze. Przypominamy, że impreza już 31 maja. Będą przejazdy kolejką turystyczną, spotkania z piłkarzami oraz poszukiwanie skarbów. Na scenie zaprezentują się uczniowie mławskich szkół. Nie zabraknie też strefy gastronomicznej z różnymi przysmakami.
4: Zawsze zaczynamy ten sezon od Dnia Dziecka. Co roku cieszy się to bardzo dużym odbiorem mieszkańców Mławy, jak i całego powiatu. Myślę, że to jest pierwszy wyjątkowy dzień, gdzie park naprawdę tętni życiem. Wszystkie gry, zabawy, animacje są przygotowane dla całych rodzin. Niektóre z atrakcji będą odpłatne. Będzie oczywiście tętni życiem. Wszystkie gry, zabawy, wyjątkowy dzień, gdzie park naprawdę tętni życiem. Wszystkie gry, zabawy, animacje są przygotowane dla całych rodzin. Niektóre z atrakcji będą odpłatne. Będzie oczywiście tętni życiem. Wszystkie gry, zabawy, wyjątkowy dzień, gdzie park naprawdę tętni życiem. Wszystkie gry, zabawy, animacje są przygotowane dla całych rodzin. Niektóre z atrakcji będą odpłatne. Będzie oczywiście tętni życiem. Wszystkie gry, zabawy, wyjątkowy dzień, gdzie park naprawdę tętni życiem. Wszystkie gry, zabawy, animacje są przygotowane dla całych rodzin. Niektóre z atrakcji będą odpłatne. Będzie oczywiście tętni życiem. Wszystkie gry, zabawy, animacje są przygotowane dla całych rodzin. Niektóre z atrakcji będą odpłatne. Będzie oczywiście w tym dniu wywieszona informacja przy poszczególnych stoiskach, czy stanowisko jest płatne, czy nie.
1: Mówiła Aliza Paczkowska z Miski.
0: Sponsorem I Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
5: Kawka o tej porze to już z czystej lojalności. Eben, na dzień dobry po trzeciej, tu Anka i Fiołas, cześć.
6: Są ostrzejsze zasady wyjazdu dla Polaków do Tajlandii. Szczegóły za moment, a po drodze pojawi się jeszcze Sombr i Back to Friends.
5: Bądźcie z RMF Max.

0: nie ma wątpliwości, że jest fanem motoryzacji. VIN i gips RMF Max, no ale autem do Tajlandii to chyba ciężko. Polacy uwielbiają ten kierunek, jednakże teraz zmieniają się zasady. Słuchajcie, od czerwca tylko 30 dni bez wizy będzie można spędzić w Tajlandii. Dotychczas było to 2 razy dłużej.
1: Koniec z workation w Tajlandii, moi drodzy. To znaczy z wyjazdem i jednocześnie pracą, ale mamy dla was fantastyczne informacje. Zaraz można wygrać ponad 14 tysięcy złotych w RMF Max i prawda jest taka, że lepiej tam pojechać tylko na odpoczynek, a wtedy 30 dni wystarcza.
2: Sponsorem programu I Wszystko Gra jest Erste Bank Polska. Sponsorem I Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Reklama.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
16: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
15: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
16: Litorsal Senior?
15: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
17: Zdrowit.
18: I po reklamie.
19: Gramy.
20: Nie oceniamy.
19: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No to zobaczmy, czy uda się dzisiaj odgadnąć, ile kasy mamy na koncie w zabawie Za Dużo, Za Mało.
2: Wykręciliśmy numer do dzisiejszego finalisty. Ciekawa jestem, czy coś mu dzisiaj będzie podpowiadać, w sensie to będzie intuicja, a może kolega z pracy obok.
1: No umówmy się, jesteśmy już blisko głównej wygranej. 96 możliwości zostało.
2: Rozejrzyjcie się, czy przypadkiem wam albo komuś obok nie dzwoni, bo ja już liczę, to był chyba czwarty sygnał, a my maksymalnie 6 czekamy i ja już odczuwam ten niepokój.
1: Może ktoś wysyłał SMS-a z telefonu żony i ona gdzieś teraz polazła. Oby nie, przed nami ostatni sygnał, rozejrzyjcie się. Ajajaj.
2: Być tak blisko i niestety nie dostać kolejnej podpowiedzi albo nawet zwycięstwa? Stówka dla tego, kto nie odebrał dzisiaj niestety połączenia, chociaż dzwoniliśmy.
1: Ponad 14 tysięcy złotych jest na naszym koncie. Ile dokładnie? Spróbujcie odgadnąć sami, tylko odbierzcie telefon, gdy dzwonimy w finale. Zgłaszać można się choćby teraz SMS-em. Hasło Max śledźcie za 369 na 7327.
2: Obstawiajcie wyobraźnię i wysyłajcie hasło Max na numer 7327.
0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl. Słyszę.

0: Lefarben i René Miller Body Talk w RMF Max. No to zaraz będzie coś dla ciała. Wybrano najlepszą oliwę z oliwek na świecie. A kto jej nie dodaje tak odruchowo do sałaty?
1: Ale to nie ta, co się nią smarują, żeby na słońce.
0: Ja nie wiem, jaką ty sałatę smarujesz, Fiałas, ale dobrze, to może za momencik sobie to wszystko wyjaśnimy. Najpierw pogoda.
1: A potem Dua Lipa. Bądźcie z RMF Max.
2: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Zapraszamy na jedyny taki koncert w Polsce. We Want Miles. Oryginalny skład bandu Milesa Davisa z Markusem Millerem na czele. Koncert świętujący setną rocznicę urodzin mistrza. 3 lipca Amfiteatr w Parku Sowińskiego w Warszawie. Bilety kultura-i-rozrywka.pl, e-bilet.pl. Na koncert zaprasza Eskander i Wolskie Centrum Kultury.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Co w prognozach wieczorem i nocą? Na Mazowszu zapowiada się pochmurny wieczór bez większych opadów deszczu, ale parasol zawsze na wszelki wypadek warto mieć przy sobie. Termometry będą pokazywały od 7 stopni w Płońsku, przez 8 w Ciechanowie, do 8,5 w Mławie. W nocy niebo się rozpogodzi, ciśnienie cały czas jeszcze pozostanie wysokie, wiatr z północy będzie jeszcze chwilami silniejszy, no i będzie potęgował uczucie chłodu. Może się rozpędzać do 25 km na godzinę. A to była prognoza pogody w RMF Max.
3: Hity na maksa.
4: RMF Max Mazowsze.

0: ním. Zawsze miło po południu w RMF Max. Ed Sheeran i jego Azizam.
1: A teraz coś dla smakoszy. Wybrano najlepszą oliwę świata w 2026 roku. Już mi cieknie ślinka. To grecka marka The Master Miller. Zdobyła 10 medali. To jest, słuchajcie, długowieczność w butelce. Delikatnie szczypie w gardło, jak mówią eksperci. I dlatego też została wybrana spośród wielu innych gatunków.
0: Ja mam tylko jedno pytanie.
1: No?
0: Czy po niej poczuje się extra virgin?
1: Gdyby to była kwestia poczucia, Fios!
0: Nie zabieraj mi marzeń. Na pewno jest taki specyfik.
1: Pewnych rzeczy już się nie cofnie, przykro mi.
0: Justin Bieber, Nicki Minaj.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Strusiom się trochę pozmieniało. No i teraz wykonują strusie tańce godowe przed ludźmi.
3: Może chodzić o jajka.
2: Po prostu w ten sposób pokazują swoim opiekunom, że bardzo, bardzo lubią tych swoich opiekunów.
3: Ale może to jest, słuchaj, zemsta.
2: Zemsta?
3: Zemsta. Na tym jednym opiekunie, który przestraszył tego strusia

0: poniedziałku do piątku już od 5.30.
1: Tylko w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Kastorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: I po reklamie.
14: RMF Max Mazowsze, punktualnie o 16:00, czas na najnowszy flash i prognozę pogody, to już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro opuścił Europę 9 maja i wyleciał do Stanów Zjednoczonych z Mediolanu, poinformował rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Ziobro posłużył się wizą członka zagranicznych mediów. Chodzi o zagraniczne media z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, czyli mogą to być polskie media, dodaje rzecznik. Maksymalne ceny paliw jutro będą nieco niższe. Za litr 95 zapłacimy 6,50 zł, to o 2 grosze mniej niż dziś. Obniżka także przy dystrybutorach z olejem napędowym. Od jutra maksymalna cena będzie niższa o 3 grosze i wyniesie 6,97 zł za litr.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
14: Ostatnie 11 dni na działanie. Mieszkańcy Ciechanowa mają już niewiele czasu na skorzystanie z preferencyjnego wykupu mieszkań komunalnych. Termin składania wniosków upływa 31 maja. Posłuchajcie o szczegółach.
15: Z programu mogą skorzystać osoby, które wynajmują mieszkania na czas nieokreślony, nie zalegają z czynszem i mają co najmniej kilkuletni staż najmu. To szansa, by zostać właścicielem mieszkania na korzystnych warunkach. Bonifikata może sięgnąć nawet 70% wartości lokalu, a jej wysokość zależy głównie od długości najmu. Ważne jest też, że wykup dotyczy tylko lokali w budynkach, gdzie istnieją już wspólnoty mieszkaniowe. Mieszkania w całości należące do miasta nie są objęte sprzedażą. Wnioski można składać w biurze obsługi interesanta przy ulicy Wodnej. Średni czas zakończenia wszystkich formalności od złożenia dokumentu to około 4 miesiące.
14: Informowała reporterka RMF Max Renata Pasiut. Od 21 maja, czyli od jutra, na ulicach Korczaka i Księcia Maciusia I w Mławie rozpoczną się prace frezowania nawierzchni drogowej. Roboty obejmą także kompleksową przebudowę drogi, montaż nawierzchni z kostki betonowej oraz budowę systemu odwadniania retencyjnego. Ulice będą miejscowo nieprzejezdne, wystąpią utrudnienia w ruchu, dlatego kierowcy proszeni są o nieparkowanie na tych odcinkach. Prace potrwają około 2 miesięcy w ramach projektu poprawy retencji wód opadowych i adaptacji miasta do zmian klimatu. Inwestycja realizowana jest ze środków funduszy europejskich dla Polski Wschodniej. I na koniec jeszcze podpowiedź, kiedy na zewnątrz zrobi się już ciepło, przyjemnie i niedeszczowo. Szukacie miejscówki na krótki odpoczynek? Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie zaprasza do rodzinnego parku edukacji i rozrywki w pobliżu Gołodczyzny. Nowy sezon potrwa do września.
9: Startujemy z sezonem 2026 w rodzinnym parku edukacji i rozrywki w Gołodczyźnie. To miejsce z pewnością jest dla każdego. Zapraszamy Was gorąco na spacery, do korzystania z placu zabaw, do siedzenia i wdychania świeżego powietrza przy tężni solankowej. Tak trwać to będzie do września.
14: Mówiła Małgorzata Milewska z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, które nadzoruje ten park. I to wszystko w tym fleszu. Teraz czas na pogodę.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
14: Sprawdzamy, co słychać w prognozach pogody. Przed nami wieczór i noc na Mazowszu pod znakiem dosyć dużego zachmurzenia, bez większych opadów deszczu. Będzie też dosyć chłodno. Najchłodniej w Płońsku, tam okolice 7 stopni, w Mławie i w Ciechanowie 8 na termometrach. Wiatr z północy i północnego zachodu będzie cały czas jeszcze obecny, może chwilami mocniej powiać, no i sprawi, że odczuwalna temperatura będzie trochę niższa od tego, co widzimy na słupkach rtęci. Noc zapowiada się już bezchmurna, ciśnienie pozostanie wysokie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
18: Stacja czwarta. Część Polaków wychodzi do domu.
19: Ale to brzmi, jakby miał być zaraz jakiś upadek. A tu nieprawda, przecież chyba jeszcze aż tak zmęczeni nie jesteście, żeby paść na twarz.
18: Mamy hity i nie zawahamy się ich użyć. Ania, Fiołas, siemacie po 16 w RMF Max, Jazzy & Spritz na start.
19: A za chwilkę powiemy Wam jeszcze, w czym zanurzyć truskawki, których coraz więcej na ryneczkach, żeby dłużej były świeże.

0: trochę bujany do Tame Impali, chociaż ten Dracula to przecież lubi czerwony kolor. A kto by nie lubił czerwieni tego lata, czyli truskawek? W czym je zanurzyć, żeby dłużej były świeże, bo wiadomo, że człowiek zawsze chce sobie troszeczkę odłożyć na później. Roztwór z octu i wody, proszę Państwa.
1: Ocet i woda, ale w jakich proporcjach?
0: Jedna miarka octu na 3 części wody, czyli 1:3. I podobno nie czuć wtedy tego octu na truskawce, a likwidujesz w ten sposób związki pleśni.
1: Coś, wiesz co, sprawdzę ten tip, ale dopiero jak truskawki będą tanie, okej? RMF Max. No bo teraz truskawki to 3 dychy za kilo, to wiesz, to szkoda ryzykować, jak potem mają smakować octem. Chyba, że jedną sztukę, to jestem w stanie zaryzykować na maksa, jedno.
0: Zostań testerem. Kung z Galaxy w RMF Max.

0: Czy zdążyliście się rozmarzyć przy tym utworze? To Beautiful w RMF Max. No to teraz pytanie o piękną wizję przyszłości. Właśnie się wykluło 26 zdrowych kurczaków z w pełni sztucznych jajek.
1: Wow.
0: No właśnie, nie wiadomo, czy się cieszyć, czy bać, ale...
1: Chciałem zapytać, jak smakują, ale chyba za szybko.
0: Za szybko. W każdym razie to ma pomóc na przykład w odtworzeniu wymarłych gatunków, takich jak dodo albo boa.
1: Czyli jaja z AI i dinozaury. Tak tego właśnie dziś nam po pracy brakuje. Loco Loco, Gordo i Rainer Zonneveld, to za moment w głośnikach.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
6: To co, Angela? Idziemy na rower?
7: Ale mój stary już nie daje rady.
6: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
7: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
6: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
8: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
11: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
14: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hity na Maxa.
16: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: samochodach i wszędzie tam, gdzie jesteście. Alex Warren, Forever Dream w RMF Max. Fios, czy ty teraz jesteś w stanie zrobić ze mną jedno ćwiczenie? To będzie ćwiczenie na wyobraźnię.
1: Z tobą zawsze.
0: No, dobrze. No to patrz to. Wygrałam ponad 14 tysięcy w RMF Max!
1: Podzielisz się?
0: I w ten sposób sprawdza się prawdziwą przyjaźń. Interesowna czy nie?
1: Pytanie, czy by się podzieliła. Wy nie musicie jutro ponad 14 tysięcy znów do wzięcia z naszego konta. W zabawie za dużo, za mało. Pamiętajcie, żeby się zgłosić. Nawet teraz można na rmfmax.pl. A my jutro wracamy nie tylko z kasą, bo też będą bilety na koncert Taco Hemingwaya. Po 13 łapcie się z nami w RMF Max.
0: Dzięki serdeczne za dzisiaj. Anka i Fioła, z dobrego popołudnia. Zostańcie z kanałem nadawczym.

0: Funduszowy maj.
1: Wiele fajnych miejsc widzieliśmy już wspólnie podróżując po Polsce, ale dzisiaj w naszym cyklu Funduszowy maj przeniesiemy się w czasie o 2000 lat. Wyobraźcie sobie rzymską faktorię handlową, przez którą przebiega bursztynowy szlak z Cesarstwa Rzymskiego prosto nad Bałtyk. I to wszystko dzięki wsparciu funduszy europejskich. Obok Piotr Bułkowski.
2: Faktycznie tutaj możemy dotknąć historii na żywo. Możemy ubabrać się w glinie, postrzelać sobie z łuku. Jak ktoś się uprze, to i do wody wejść, zobaczyć, jak Rzymianie przeprawiali się przez rzeczki. Bo faktycznie tutaj można powiedzieć, że w pewnym stopniu kończył się szlak bursztynowy. Tutaj następowała wymiana artefaktów z Imperium Rzymskiego na właśnie bursztyn, który był potężnym skarbem dla Rzymian.
1: Czyli taka analogowa zabawa.
2: Analogowa, tak. Zostawiamy komórkę gdzieś tam daleko w samochodzie i faktycznie wracamy do korzeni.
1: A faktoria handlowa w Pruszczu Gdańskim to naprawdę wspaniała miejscówka. Tu na miejscu jest wiele znalezisk, które można obejrzeć i imprez, na które warto wpaść.
2: Oprócz tego, że zobaczymy to, co Muzeum Archeologiczne wydobyło przez prawie 100 lat wykopalisk na naszym terenie, no to tak jak powiedziałem, rodzinnie możemy się świetnie zabawić. Jeżeli chodzi o faktorię handlową, jesteśmy otwarci praktycznie cały czas. Natomiast jeżeli mówimy o faktorii kultury, to zapraszamy od 3 lipca do końca sierpnia. Co weekend znajdziecie u nas zabawę, rozrywkę. Na stronie naszej internetowej, stronie faktorii, można znaleźć cały program. Tego jest naprawdę dużo.
1: Jeżeli Pruszcz Gdański jest na trasie waszych wakacyjnych wypadów, no to teraz już wiecie, że naprawdę warto tu przyjechać. Wpadnijcie też na rmfmax.pl, gdzie trwa konkurs, w którym do wygrania jest głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
4: Reklama.
5: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
6: Tak, i to lepiej niż ja.
7: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
8: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
9: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
10: Głodni wrażeń? Inalka Poland przejmuje stadion gminny w Suchocinie. Już 24 maja świętujemy Dzień Hamburgera. Startujemy o 13. Co w menu? Wyśmienite darmowe burgery, masa konkursów i rodzinna zabawa z samym Lubomirem Libackim. Ale to nie wszystko. O 18 scenę rozgrzeje grupa Aktiv, a zaraz po nich odpalamy wielką dyskotekę pod chmurką. Dzień Hamburgera w Suchocinie. 24 maja, start godzina 13. Nie możecie zabraknąć. Do zobaczenia.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: I po reklamie.

0: Sprawdzamy, co słychać w prognozach pogody. Przed nami wieczór i noc na Mazowszu pod znakiem dosyć dużego zachmurzenia, bez większych opadów deszczu. Będzie też dosyć chłodno. Najchłodniej w Płońsku, tam okolice 7 stopni, w Mławie i w Ciechanowie 8 na termometrach. Wiatr z północy i północnego zachodu będzie cały czas jeszcze obecny, może chwilami mocniej powiać, no i sprawi, że odczuwalna temperatura będzie trochę niższa od tego, co widzimy na słupkach rtęci. Noc zapowiada się już bezchmurna, ciśnienie pozostanie wysokie.
1: RMF Max Mazowsze.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tym razem w rozmowie o miłości i związkach.
2: Gdzie poznałeś swojego męża?
3: A wiecie, co jest śmieszne? Poznałam go na paznokciach.
1: Haj Papi i Ada Krysian. Jak zawsze od serca. Bratnie dusze z Dziarmą. W sobotę po 10 w RMF Max.
3: Często przykrywamy sobie właśnie toksycznymi znajomościami, używkami prawdziwe problemy.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: A co tam w Carrefourze?
1: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Hello, Kacper. I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: I po reklamie.

0: 17 na zegarach w RMF Max Mazowsze. To najwyższy czas na flash i najnowszą prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. A we fleszu o 17 na początek coś dla fanów Władcy Pierścieni. W 25. rocznicę premiery pierwszej części kinowego dzieła Petera Jacksona brytyjska mennica królewska wydaje nową kolekcjonerską monetę, a na niej wizerunek Saurona i napis w języku elfów. Zaprojektował ją Thomas Doherty z brytyjskiej mennicy. Bardzo zależało mi na tym, żeby wykorzystać pismo elfów. To bardzo piękne pismo. Chciałem też nadać monecie dynamizmu. Kiedy oprawiałem pierścień, zastanawiałem się, jak mogę wykorzystać elficką kaligrafię, by wzbogacić nową monetę. Nominał nowej monety to 50 pensów.
1: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Na początek flesza z regionu informacja z ostatniej chwili. W Kucharach Skotnikach, to gmina Czerwińsk nad Wisłą, bus zderzył się z motocyklem. Za kierownicą samochodu siedział 65-letni mężczyzna, a motocyklem marki Junak podróżował 83-latek. W wyniku zdarzenia motocyklista doznał poważnych obrażeń ciała. Na miejsce zadysponowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, informuje płońska policja. Funkcjonariusze wyjaśniają teraz przebieg i przyczyny tego zdarzenia. Ważne przypomnienie i ważne, żeby nadstawili ucho przede wszystkim przedsiębiorcy z północnego Mazowsza. Dzisiaj upływa ważny termin związany z rozliczeniem składki zdrowotnej za ubiegły rok. O szczegółach Renata Pasiut.
2: Obowiązek dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą, które rozliczały się m.in. na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym lub ryczałtem. Roczne rozliczenie trzeba uwzględnić w dokumentach za kwiecień i przesłać do ZUS właśnie do 20 maja. Jeżeli z rozliczenia wynika niedopłata, trzeba ją uregulować w tym samym terminie razem ze składką za kwiecień. W przypadku nadpłaty przedsiębiorca może złożyć wniosek o jej zwrot, ma na to czas do 1 czerwca. Jeżeli tego nie zrobi, pieniądze zostaną rozliczone na jego koncie w ZUS. Niedotrzymanie terminu może skutkować powstaniem zaległości, a w konsekwencji naliczeniem odsetek i dodatkowymi formalnościami.
0: Szczegóły przybliżała reporterka RMF Max Renata Pasiut. Dobra pogoda ma sprzyjać rowerzystom. Już teraz na drogach w naszym regionie zaroiło się od miłośników dwóch kółek, a przecież jeszcze jest ta część niezdecydowanych, która czeka, aż pogodowa aura będzie naprawdę wiosenno-letnia. Przed wakacjami Straż Miejska w Płońsku, jak co roku, edukuje dzieci i młodzież w zakresie bezpiecznej jazdy.
3: Jeżeli mówimy o sezonie rowerowym, no to bardzo ważnym jest zadbanie o to, aby rower był odpowiednio wyposażony, posiadał wszystkie niezbędne rzeczy, które powinien posiadać rower. Na pewno mówimy to o sprawnych hamulcach, mówimy to o dzwonku lub innym urządzeniu, które pozwoli nam zakomunikować, że jesteśmy na drodze.
0: Mówił naszemu reporterowi Bogdan Lewandowski, komendant Straży Miejskiej w Płońsku. Na koniec jeszcze o działaniach mławskiej policji. To po śmiertelnym wypadku przy pracy, do którego doszło na terenie jednej z firm w Mławie wczoraj po godzinie 15. Pod kołami naczepy pojazdu ciężarowego zginął 58-letni mechanik. Kierowca ciężarówki był trzeźwy, informuje mławska policja.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Brak spektakularnych zmian w prognozach pogody dla północnego Mazowsza. Środa cały czas jeszcze ma być chłodna, noc spokojna i bezchmurna. Na termometrach w regionie po zmroku 7, może 8 stopni. Ciśnienie będzie wysokie, wiatr raczej słaby, chociaż może się momentami rozpędzać do 25 km na godzinę od czwartku. Pogoda troszeczkę się zmieni, pojawią się przelotne opady deszczu, silniejsze podmuchy wiatru, a temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 22 stopni, więc chyba nie zmarzniemy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
5: 4 minuty po 5, no to klasycznie o tej porze odpalamy kanał nadawczy i od razu na początek mam pytanie. Jaka jest historia twojego outfitu dzisiaj, Michał? Ponieważ Michał ma krótkie spodenki, ale jednocześnie polar na sobie. Jak to do tego doszło? Max!
6: Historii tego polara i tak byś nie zrozumiała.
5: Dobra, pogadamy później. Trzeba się przywitać. Dzień dobry, Justyna Borycka.
6: Michał Siwek i mój polar. Jesteśmy tu wszyscy z wami.

0: przypominamy ważne detale Saxo Beat. Przez A.
1: A, tak, to ważne jest.
0: Saxo Beat od Aleksandry Stan w RMF Max.
1: Żeby się nikomu tam nie pomyliło, jakby co. Tutaj kanał nadawczy i my klasycznie o tej porze, 11 minut po piątej, pytamy was o coś ciekawego, coś z waszego życia, a dzisiaj pytamy o to, kto zasługuje na to, żeby napisać piosenkę.
0: To możesz być ty sam lub ty sama, ale możesz też mieć kogoś w swoim życiu, w swoim otoczeniu, kto twoim zdaniem coś takiego odwalił, że trzeba o tym piosenkę napisać.
1: Tak jest. Dzisiaj, ostatnio, co tam się wydarzyło u was albo u kogoś bliskiego? Kto zasługuje na piosenkę i dlaczego? Piszcie na Messengerze RMF Max, a my piosenkę, no oczywiście, że napiszemy. Już nam to idzie coraz szybciej i coraz lepiej.
0: Nie to, że jakąś gotową puścimy. My sami ją napiszemy i puścimy, tylko musimy wiedzieć o kim. To miasto pachnie jak gota. Messenger RMF Max. Piszcie.

0: Dobrze, że nie mamy zbyt dużych głów, to można nimi spokojnie bujać o tej porze do takich numerów. John Summit w RMF Max, 19 po 5. Duże głowy pojawiły się w mojej głowie, zupełnie nie bez powodu, bo właśnie czytamy o T-Rexie, słuchajcie. To jest ten dinozaur, którego wszyscy znają. Taki z dużą głową i krótkimi łapciami takimi śmiesznymi, którymi nie może nic złapać.
1: Dokładnie, to jest właśnie ten. Myślę, że go kojarzymy wszyscy.
0: No i słuchajcie, ten T-Rex, okazuje się, naukowcy doszli już do tego, dlaczego on ma takie krótkie łapcie. Bo ma dużą głowę. To znaczy po prostu łapcie mu nie były potrzebne, bo on tą głową i szczękami polował, więc no zostały krótkie łapki, więc no po prostu najkrócej mówiąc, słuchajcie, ma krótkie łapki, bo ma dużą głowę, no.
1: A jeśli wam się to w głowie nie mieści, to znaczy, że macie za długie ręce.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Hej, to jeszcze w tym tygodniu na liście Hot Bands sprawdzamy już nowości na lato. No i w tym tygodniu także on, Topik, i ona, Becky G, w numerze Sorry Papi.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, polecam.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Męskie granie orkiestra, ale już takie, które dobrze znamy. To oczywiście Supermoce w RMF Max. A co tutaj przyjemnego nam się już odpaliło? Bausa i Magnetic.
1: 17.30, pora wrzucić odrobinę klimatu do głośnika i na ten wieczór, w którym być może coś tam jeszcze zostało do zrobienia, wyluzować się, na spokojnie ze wszystkim zdążycie.
0: Tak jest. I od razu tutaj mówię, ponieważ dzisiaj była rozszerzona matura z polskiego, to nie będziemy mówić, że Bausa i Magnetic to jest wiralowy hit w internecie, tylko wirusowy sukces odniósł ten numer. Fajnie brzmi, co?
1: To wirusowy sukces w RMF Max, Bausa Magnetic.

0: słyszałam ten numer już naprawdę dużo razy, ale teraz po raz pierwszy, jak słyszę to apaty, to mam takie w głowie apaty, typa, będzie burza chyba.
1: Gdzie nie, gdzie będzie, to prawda. To tak. W ogóle państwo Rosé i Bruno Mars tak do pogody polskiej się odnoszą ładnie.
0: Ładnie. Max. To miło z ich strony. Generalnie będzie ciepło i ładnie, ale na te burze faktycznie trzeba uważać. O szczegółach za chwilę w pogodzie. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
11: masz. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
12: I po reklamie.

Поиск. Brak spektakularnych zmian w prognozach pogody dla północnego Mazowsza. Środa cały czas jeszcze ma być chłodna, noc spokojna i bezchmurna. Na termometrach w regionie po zmroku 7, może 8 stopni. Ciśnienie będzie wysokie, wiatr raczej słaby, chociaż może się momentami rozpędzać do 25 km na godzinę. Od czwartku pogoda troszeczkę się zmieni. Pojawią się przelotne opady deszczu, silniejsze podmuchy wiatru, a temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 22 stopni. Więc chyba nie zmarzniemy.

0: Illinium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. To jest RMF Max i dziś znowu zapytaliśmy, kto zasługuje na piosenkę. I okazało się, że Mariola.
1: Mariola się do nas zgłosiła. Mariola, opowiadaj, co się wydarzyło, dlaczego zasługujesz na piosenkę dzisiaj od nas.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
3: A więc dwa dni temu musiałam odebrać i nadać paczkę z paczkomatu i widzę, że pan serwisuje, coś tam otwiera skrytki, zamyka, więc tak chrząknęłam. Pan się odwrócił, ja patrzę, a to pan Chińczyk, Japończyk. Ciężko było...
0: Uroda azjatycka, tak?
3: Mhm. Tak, dokładnie. Ciężko było nie poznać. I ten pan patrzy na mnie, co ja chcę. Ja mówię, odebrać i nadać paczkę. A on patrzy jak na wariata, nic nie rozumie.
1: Po polsku ciężko się było dogadać, tak?
3: Tak, odebrać.
0: Mariola, bo to trzeba głośniej po prostu powiedzieć. Tak. Po polsku, ale głośniej.
1: Patrz mnie na usta.
3: Pokazywałam.
0: Odebrać.
3: I pan mnie pyta, czy ja po angielsku, tak? Powiem, in English. A ja po prostu z tego stresu zapomniałam, jak się mówi odebrać, nabrać, angielski. Tak, nie, po prostu tak mnie sparaliżowało, że powiedziałam only Deutsch.
0: Konnichiwa.
3: A pan, że nic. Aha. Pomijam fakt, że ja niemieckiego w ogóle nie znam, nigdy się nie uczyłam.
1: No, no tak, ale wiesz, wstyd było powiedzieć,
0: ale
1: że...
0: Ale to rozegrałaś, Mariola.
3: No tak, ciągle to jest we mnie żywe, komuś opowiadam, to ludzie parskają śmiechem. Mówię, no jak to ty po angielsku nie umiesz?
0: Only Deutsch, only Deutsch.
1: Słuchaj, Mariola, żeby było łatwiej tę historię teraz opowiadać znajomym, bo to się jeszcze pewnie parę razy wydarzy, to my przygotowaliśmy specjalnie piosenkę o tobie. I będziesz ją mogła grać wszystkim, kogo spotkasz. Temu panu Japończykowi czy Chińczykowi.

0: Bledka i dwa dni w RMF Max za momencik 18 i jako, że środa, to oczywiście zagadkowa środa zaraz
1: tak
0: na
1: jest.
0: Antenie.
1: Zagadka jest w gotowości i mam nadzieję, że wy też jesteście w gotowości, żeby ją rozwiązać. Fajnie będzie. Zostańcie.
2: Reklama. Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
4: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
12: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie.

0: gracie na maksa.
1: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
2: Słuchacie RMF Max Mazowsze. To czas na najważniejsze i najciekawsze informacje z naszego regionu. Adam Szostok, zapraszam. Na początek przypomnienie, w najbliższy piątek w Ciechanowie młodzi przejmą plac. Przed ratuszem będzie się sporo działo, posłuchajcie o szczegółach.
3: Okazja to symboliczne otwarcie placu Jana Pawła II po dużej metamorfozie. Część betonowych nawierzchni zastąpiła zieleń, pojawiły się nowe nasadzenia, pergole, ławki, huśtawki i stoły piknikowe. Zamontowano też nowy, estetyczny szalet. Z tej okazji miasto przygotowało całodniowe, bezpłatne wydarzenie skierowane głównie do młodzieży. Od rana zaplanowano grę miejską i liczne strefy aktywności muzyczną, gier i rekreacji. Będą też food trucki i strefa relaksu. Wieczorem na placu odbędzie się silent disco i kino plenerowe. Początek o 10, a zabawa potrwa do późnego wieczora.
2: Informowała reporterka RMF Max Renata Pasiut. Ciechanów pozyskał 1,5 miliona złotych na modernizację ulic Księcia Janusza Mazowieckiego i Michała Wołodyjowskiego na osiedlu Podzamcze. Inwestycja obejmie nowe nawierzchnie, chodniki, kanalizację deszczową, oświetlenie oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. Prace mają się rozpocząć jeszcze w tym roku. No i poprawią bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Środki pochodzą z programu Mazowsze Pomaga, wspierającego lokalne inwestycje samorządowe. Wcześniej na Podzamczu odnowiono już ulicę Zamkową, Zagłoby, Kmicica i Rycerską oraz zbudowano ogród deszczowy.
1: To jest RMF Max Mazowsze.
2: Ponad 600 motocyklistów zapowiedziało się na przyszły piątek w Ciechanowie, bo właśnie wtedy na Błoniach Zamkowych rozpocznie się trzydniowe spotkanie motocyklowe, czyli największa tego typu impreza w regionie. To już jubileuszowa 20. edycja. Każdej maszynie będzie się można przyjrzeć z bliska. Będą też pokazy freestyle motocross, czyli ewolucje na motocyklach wykonywane 8 metrów nad ziemią. No i parada, a ta już w sobotę.
4: Taki punkt kulminacyjny naszego eventu po paradzie motocyklowej, która ruszy spod Kościoła Farnego, ulicami 3 Maja, ulicą Orylską, Armii Krajowej, 17 stycznia, Jesionową, Parkową i w zasadzie wjeżdżamy już na Błoniach Zamkowe, gdzie właśnie odbędą się wspomniane skoki motocyklowe, również w tej oprawie takiej rock'n'rollowej, bluesowo-metalowej, punkowej. Jako pierwszy zagra zespół Suffragium, następnie Krnąbrny, Madstone, zespół Liszaj i jako gwiazda wieczoru Pull the Wire.
2: Mówił Albert Brym z klubu motocyklowego Wolny Wydech MC Poland. A w Poświętnem zakończyła się kompleksowa inwestycja obejmująca budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz oświetlenia LED. Nowa kanalizacja odprowadza wodę z całego osiedla i wyposażona jest w separator. Nawierzchnia jezdni i chodników też została wykonana z kostki brukowej. Na zakończenie w Płońsku trwa zbieranie pamiątek związanych ze stadionem, akwenem Rutki i z 35-leciem samorządu. Mieszkańcy mogą przekazywać zdjęcia, dokumenty oraz wspomnienia do pracowni dokumentacji dziejów miasta lub Muzeum Ziemi Płońskiej. Inicjatywa ma wzbogacić zbiory i przypomnieć historię miasta podczas trwających inwestycji, żeby potem można było pokazać, jak było i jak jest.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Czas sprawdzić, co w pogodzie. Prognozy dla północnego Mazowsza mówią, że noc zapowiada się spokojnie, niemal bezchmurnie, na termometrach 7, może 8 stopni. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, a wiatr będzie, ale dosyć słaby. Czwartek przyniesie jeszcze więcej chmur i będą też przelotne opady deszczu, więc wychodząc z domu zabierzmy ze sobą parasol. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 22 stopni. Wiatr jeszcze chwilami może być silniejszy, no więc temperatura odczuwalna będzie trochę niższa.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: W każdej chwili Max nadaje hit.
7: Wiatr szumi, ptaszki ćwierkają, ludzie się uśmiechają. Piękna środa w Polsce. Czego chcieć więcej?
8: Zagadki.
7: Zagadki, tak, dokładnie tak.
8: To się zgadza. Kanał nadawczy, Siwek i Borycka i zagadka za moment, więc bądźcie z nami. Gramy węgier za węgerem.

0: biorą ślub. Na miejscu byli wszyscy goście, urzędnik z łańcuchem i rodzice Agaty, którzy zobaczyli Tomka dopiero drugi raz. Do ślubu nie doszło. Dlaczego?
1: Bo pierwszy raz go widzieli, jak im wynosił telewizor przez okno. Jak mi Justyna napisała tą zagadkę, to moja była pierwsza taka reakcja. Ja cały czas nie wiem, jaka jest prawidłowa odpowiedź, żeby
0: to
1: nie
0: jest,
1: było.
0: Bardzo mi się podoba to rozwiązanie. To nie jest prawidłowe rozwiązanie, ale bardzo mi się podoba.
1: Cieszę
0: Nawet
1: się.
0: Część mnie chciałaby, żeby to było prawidłowe rozwiązanie.
1: Jakie jest prawidłowe rozwiązanie? Mamy nadzieję, że się tego dowiemy od was. Messenger RMF Max, zostawiajcie głosówki z odpowiedziami na dzisiejszą zagadkę.
0: Agata i Tomek biorą ślub. Na miejscu byli wszyscy goście, urzędnik z łańcuchem i rodzice Agaty, którzy zobaczyli Tomka dopiero drugi raz. Do ślubu nie doszło. Dlaczego? No dlaczego, no?

0: White 2115 za nami w RMF Max.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: A rozwiązanie dzisiejszej zagadki nadal poszukiwane. No to ja może przypomnę szybko treść. Agata i Tomek biorą ślub. Na miejscu wszyscy goście, urzędnik z łańcuchem i rodzice Agaty, którzy zobaczyli Tomka dopiero drugi raz. Do ślubu jednak nie doszło. Dlaczego?
3: Bo urzędnik z łańcuchem to był policjant z kajdankami. Zawinął chłopaka przed ślubem.
0: Tak czy nie?
2: Nie, ale mogę podpowiedzieć, że w tym urzędniku coś jest. Z tym urzędnikiem tam. Bliżej rozwiązania.
0: Ale ona ma iskrę w oku teraz. Mm-hmm. Żebyście wy to widzieli, z tym urzędnikiem coś jest. No dobrze, sprawdźmy dalej.
4: Agata i Tomek to dzieci, które bawią się w ślub. Pies na łańcuchu to właśnie ten urzędnik. Dlaczego do ślubu nie doszło? Bo jeden z dzieci został zawołany na obiad.
0: Czy urzędnik jest psem, Justyna?
2: Nie, urzędnik nie jest psem.
0: Czy Tomek
2: jest
0: psem?
2: W żadnej formie nie jest psem. Nikt nie jest psem.
0: Żadna postać nie jest psem? Jesteś pewna?
2: Pies był gościem, ale to nie ma znaczenia. Żadnego. No to kochani, poszukujemy cały czas rozwiązania. Ślijcie głosówki na Messengerze RMF Max. Szybko przypominam. Agata i Tomek biorą ślub. Na miejscu byli wszyscy goście, urzędnik z łańcuchem i rodzice Agaty, którzy zobaczyli Tomka dopiero drugi raz. Do ślubu nie doszło. Dlaczego?
5: Ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
6: Hej, cześć, w tym tygodniu na liście Hot Dance sprawdzamy już nowości na lato. No i w tym tygodniu także on, Topic i ona, Becky G w numerze Sorry Papi.
1: Się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
6: Przemek Grabowski, polecam.
5: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
7: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599, czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
1: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
11: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: A co tam w Carrefourze?
13: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: Marian, a więcej się nie da?
15: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2

0: rodzice panny młodej widzieli pana młodego drugi raz. Pierwszy raz widzieli go na innym ślubie, gdzie też był panem młodym.
1: Po raz kolejny.
2: Ale super rozwiązanie, ale to nie o to chodzi. Szybciutko przypominam zagadkę. Agata i Tomek biorą ślub na miejscu. Goście, urzędnik z łańcuchem i rodzice Agaty, którzy zobaczyli Tomka dopiero drugi raz. Do ślubu nie doszło. Dlaczego?
1: Chciałoby się zacytować klasyka.
2: Dlaczego? Dajcie znać, głosówki na Messengerze RMF Max. Jest ich dużo, ale wszystkie sukcesywnie przesłuchujemy. Za chwilkę rozwiązanie zagadki i prognoza pogody.
3: Reklama.
4: Bolesławie, w Brico Marche niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
5: Masz to Brico!
6: Urodzinowe hot ceny w Brico Marche. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Hejka, tu Nita. Chcecie przeżyć przygodę po wiedeńsku? Brzmi ekstra, co? To posłuchajcie. Do Wiednia zawiezie Was specjalny pociąg, na pokładzie którego będzie cała masa atrakcji. W tym na przykład niesamowity koncert, bo mój. No a na miejscu czeka Was zabawa i to nie tylko na rollercoasterach na Praterze, bo czeka też na Was jedzonko, czyli coś, co jest bardzo, bardzo ważne. Jak chcecie dołączyć, to piszcie, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. To co? Widzimy się w pociągu? Szczegóły na rmfmax.pl.
8: Sprawdź to sam, czy kick-out kusi ceną każdy dział.
9: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Czas sprawdzić, co w pogodzie. Prognozy dla północnego Mazowsza mówią, że noc zapowiada się spokojnie, niemal bezchmurnie, na termometrach 7, może 8 stopni. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, a wiatr będzie, ale dosyć słaby. Czwartek przyniesie jeszcze więcej chmur i będą też przelotne opady deszczu, więc wychodząc z domu zabierzmy ze sobą parasol. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 22 stopni. Wiatr jeszcze chwilami może być silniejszy, no więc temperatura odczuwalna będzie trochę niższa.

0: No jest wajbik. Za 9 minut, godzina 19. No to trzeba rozwiązać zagadkę, słuchajcie, bo tutaj już detektywi RMF Max w ilości absolutnie ogromnej dali nam znać na Messengerze.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: A wylosowało się trudne. Agata i Tomek biorą ślub. Na miejscu byli wszyscy goście, urzędnik z łańcuchem i rodzice Agaty, którzy zobaczyli Tomka dopiero drugi raz. Do ślubu nie doszło. Dlaczego?
2: Moim zdaniem do ślubu nie doszło, ponieważ Tomek nie wrócił z kawalerskiego.
3: Tomek!
0: To by się mogło wydarzyć.
3: Tomek za mocno zaimprezował z RMF Max.
0: Ale nie tym razem.
4: Nie doszło do wesela, ponieważ urzędnik zamiast stanu cywilnego przyszedł urzędnik z nadzoru budowlanego z łańcuchem i zamknął lokal.
0: Mówiłam, że urzędnik to jest dobra wskazówka, ale to jeszcze nie to.
3: Ale przyszło to.
0: Przyszło to.
3: To, wiecie co? Ta poprawna odpowiedź.
5: Do ślubu nie doszło, ponieważ urzędnik nie ma orła na łańcuchu.
6: Ladies and gentlemen, we got him.
0: I za to się brawa należą, bo naprawdę było ciężko dzisiaj. Mnóstwo fantastycznych odpowiedzi.
3: Jedna poprawna odpowiedź.
0: Jedna poprawna odpowiedź. No tak, no założył raperski łańcuch, nie miał godła, w związku z czym nie mógł udzielić ślubu po prostu. Takie było rozwiązanie dzisiejszej zagadki.
3: Tak, a środa zagadkowa oczywiście wróci już za tydzień. Ja się

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No jest trochę wzrusz. Męskiej granie orkiestra za nami w RMF Max. To jest moment, żeby otrzeć łzę i posłuchać, co ważnego się dzieje na świecie i u nas, tak w okolicy najbliższej. Za chwilę najnowszy flash, to punktualnie o 19:00. Potem bęgery i kolejna zabawa. Dzisiaj chyba w zawodówkę zagramy, co?
2: Znaczy możemy, jak najbardziej.
1: No, to zagramy.
2: To jest tak, jakbym siedział tutaj z rodzicami na obiad. Zagralibyśmy w coś. Dobra, to zagramy.
3: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Głodni wrażeń? Inalka Poland przejmuje stadion gminny w Sochocinie. Już 24 maja świętujemy Dzień Hamburgera. Startujemy o 13:00. Co w menu? Wyśmienite darmowe burgery, masa konkursów i rodzinna zabawa z samym Lubomirem Libackim. Ale to nie wszystko. O 18:00 scenę rozgrzeje grupa Aktiv, a zaraz po nich odpalamy wielką dyskotekę pod chmurką. Dzień Hamburgera w Sochocinie. 24 maja. Start godzina 13:00. Nie możecie zabraknąć. Do zobaczenia.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
13: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Mazowsze. To czas na najważniejsze i najnowsze informacje z naszego regionu. Adam Szostok, zapraszam. A zaczynamy od propozycji dla wszystkich, którzy lubią aktywność na świeżym powietrzu i chcą spróbować swoich sił w wyjątkowej scenerii. Chodzi o 11. edycję leśnej zadyszki w Szulmierzu w gminie Regimin. Posłuchajcie o szczegółach.
1: Uczestnicy pobiegną leśnymi duktami i częściowo drogą asfaltową na 5 lub 10 kilometrów. W programie jest także marsz Nordic Walking oraz crossduathlon, czyli połączenie biegu i jazdy na rowerze. Nie zabraknie też biegów dla dzieci. Start i meta zlokalizowane będą na śródleśnej polanie. Organizatorzy zapraszają całe rodziny. Na mecie czekają medale, nagrody i regeneracyjny posiłek. To świetna okazja, by połączyć sport z wypoczynkiem na łonie natury.
0: Wydarzenie już 13 czerwca, zapisy do 8 czerwca na stronie superczas.pl, a informowała Renata Pasiut.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Na bieżąco informujemy Was o internetowych oszustach, którzy wykorzystują stres i pośpiech. Policjanci ostrzegają przed oszustwem, które zaczyna się od telefonu z troską o nasze pieniądze. Właśnie tak ponad 25 tysięcy złotych stracił młody mężczyzna z powiatu płońskiego.
3: Wszystko zaczęło się od telefonu od kobiety, która poinformowała go, że ktoś rzekomo próbuje wykonać z jego konta transakcję na kwotę 8 tysięcy złotych. Po chwili rozmowę przyjął mężczyzna podający się za pracownika działu bezpieczeństwa banku. Przekonywał, że trwa ustalenie osoby odpowiedzialnej za próbę kradzieży pieniędzy, a nawet sugerował udział nieuczciwego pracownika banku. Pod pretekstem ochrony środków oszust nakłonił 29-latka do kontynuowania kontaktu za pomocą popularnego komunikatora internetowego. Tłumaczył, że dalsze działania muszą odbywać się właśnie w ten sposób, ponieważ są bezpieczniejsze.
0: Mówiła Kinga Drężek-Zmysłowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. Mężczyzna działał pod presją czasu i w stresie, wykonując kolejne przelewy i generując kody płatności. Dopiero później okazało się, że pieniądze nie były zabezpieczane, tylko wypłacane przez oszustów. W Płońsku wciąż jeszcze trwają prace przy wspomnianej już renaturyzacji rutek. Teraz powstaje tam drewniana palisada wzdłuż brzegów zbiornika. Prace przesuną się wzdłuż ulicy Popiełuszki. Całość zakończy się w 2027 roku. Wartość tej inwestycji to ponad 13 milionów złotych. Na koniec tego flesza wracamy jeszcze do Opinu Góry Górnej, a konkretnie do Kołaczkowa, bo właśnie tam do końca lipca ma powstać zbiornik retencyjny. Dodatkowo będzie miał funkcję rekreacyjną.
4: Podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Dość długo trwała procedura wyboru wykonawcy. Było bardzo dużo ofert w przetargu, dość duże zamówienie, ale podpisaliśmy umowę. Wykonawca przygotowuje się, mamy formułę PFU, więc przygotowuje się do wykonywania dokumentacji projektowej, ale z zapowiedzi, z harmonogramu, który przedstawił, wynika, że jest spokojnie do wyrobienia się w terminie, więc myślę, że latem, lipiec, to już będziemy mieli te prace albo zaawansowane, albo zbliżające do końca.
0: Mówił Piotr Czyżyk, wójt gminy Opinogóra Górna.
2: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
0: Czas na prognozę pogody dla północnego Mazowsza. Są cały czas jeszcze aktualne alerty IMGW o gwałtownych opadach deszczu. Jednak noc na Mazowszu ma być już dosyć pogodna, niemal bezchmurna, a na termometrach 7 stopni w Płońsku, 8 będzie w Ciechanowie i w Mławie. Ciśnienie wysokie, a wiatr wreszcie słaby, więc chłód nie powinien być przesadnie dotkliwy. W czwartek trochę lepiej, bo w dzień temperatura wzrośnie nawet do 22 stopni. Pojawią się jednak przelotne opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru.
5: Ja chciałem wykorzystać taką chwilkę jeszcze, początek godziny, minęła 19, żeby pogratulować jednak kibicom Arsenalu, którzy po 22 latach czekania doczekali się, świat sportu tym żyje, Mistrzostwo Anglii, gratulujemy.
6: Brawo! No i źle to zabrzmiało też. Jak taki ptaszek, taki gołąb wlatujący na mój balkon. Tego nie lubimy.
5: Tego nie.
6: 4 minuty po 7 to jest kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Boryska z wami, a to już Gordo i Loko Loko.
5: Dobry wieczór!

0: Jest jedna cudowna słuchaczka, która pisze do nas od kilku tygodni, prawie codziennie, i prosi o Eben i Halo.
1: Tak,
0: i już obiecaliśmy, że dzisiaj dla niej zagramy ten numer, i właśnie przed chwilą on, Eben i Halo w RMF Max. Jest 19:13. Drodzy Państwo, natomiast PKP bije kolejne rekordy.
1: Niemożliwe.
0: To jest niesamowite,
1: czy to
0: słuchajcie.
1: Są rekordy w spóźnieniach?
0: Oczywiście, że tak.
1: Jak inaczej?
0: W samym styczniu, jak się okazuje, bo dostaliśmy statystyki za pierwsze miesiące tego roku, okazuje się, że w samym styczniu, i to w samej Warszawie Zachodniej, łączne spóźnienia dodały się do 91 dni.
1: Ale ludzie, jak? Przecież nawet nie ma tylu dni w styczniu.
0: Trudno,
1: w żadnym roku przestępczym.

0: Kokus pokus, abrakadabra. Za co kochasz swoją pracę?
1: No czekałam na rym jakiś.
0: Ja wiem, bo ja za każdym razem co robisz, zawsze czekasz na rym, zawsze tak. Się nabierasz na to.
1: Zawsze, ja jestem po prostu bardzo łatwowierna i naiwna na tym programie. Tak, kochani, pytamy was, za co kochacie swoją pracę, bo to jest moment, żeby się zabawić w zawodówkę, to znaczy wypiszecie, za co kochacie swoją pracę, ale bez podawania, co to konkretnie za zawód, a my wybieramy jedno zgłoszenie, dzwonimy, no i zadajemy serię pytań, żeby zgadnąć, co tak naprawdę w życiu robicie, czym się zajmujecie, czym się paracie zawodowo.
0: W tym zgadywaniu towarzyszą nam pozostali słuchacze RMF Max przez nasz messenger RMF Maxowy, więc to jest taka jedna wielka wspólna karuzela zabawy. Piszcie śmiało, messenger RMF Max, za co kochasz swoją pracę?

0: RMF Max i tak to pięknie leci. I to jest moment na zawodówkę.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Jest 19:35 i najwyższa pora zaprosić na antenę kogoś, kogo zawodu nie znamy. Wiola, siemano.
0: Halo, halo. O, cześć, jesteś Wiola. Fajnie, że jesteś. Napisałaś nam, za co lubisz swoją pracę. To pochwal się teraz, za co ją lubisz?
3: Za to, że spotykam fajnych ludzi, no i mam takie miejsca, do których nigdy bym pewnie nie trafiła, gdyby nie moja praca.
0: Mhm. I to już jest jakaś wskazówka, więc teraz od razu zachęcamy wszystkich, którzy nas słuchają. Messenger RMF Max, tutaj można zadawać Wioli pytania razem z nami. Może nam się uda zgadnąć, co Wiola robi w życiu. Kim jest z zawodu?
2: Zgadujcie razem z nami, my robimy klimat, odpalamy zaraz stoper. 90 sekund będziemy na to mieli. Wiola, Wiola, Wiola, Wiola. Ja na razie nawet nie mam tropu, w jakim chciałbym jakoś podążyć.
0: Tak, chyba musimy zacząć od jakichś takich ogólniejszych pytań.
2: Dobrze, uwaga. Wiola, czas start.
0: Czy pracujesz na pełen etat?
3: Tak.
2: Czyli pracujesz u kogoś, nie pracujesz u siebie?
3: U kogoś.
0: A w urzędowych godzinach, takich 9-17?
3: Powiedzmy.
2: Czy zawsze pracujesz w tym samym miejscu? To znaczy masz jakieś biurko, takie miejsce pracy, czy...
3: Nie.
2: Nie.
0: Czy latasz samolotami? Takie pytanie od Bartka się pojawiło na Messengerze.
3: Nie.
0: Czyli biuro podróży też odpada?
3: Tak.
0: Okej, okay, dobra, to Justyna niestety, sorry, nie biuro podróży.
2: Czy pracujesz jakoś w transporcie jakimkolwiek?
3: Nie.
0: A jesteś może... czy z jakimś produktem pracujesz? Konkretnym?
3: Nie.
2: A czy w turystyce pracujesz może?
3: Nie.
0: Dajcie pytania na Messenger RMF Max, bo nam brakuje już pomysłów powoli.
2: Czy w te miejsca...
0: w handlu? O, w handlu pracujesz?
3: Też nie.
2: Czy w te miejsca, w które się udajesz, w nich się widzisz z kimś?
3: Tak.
2: I wykonujesz dla niego jakąś usługę?
3: Nie.
2: On dla ciebie?
3: No, powiedzmy.
0: A czy jesteś nauczycielką geografii?
3: Nie.
0: Takie pytanie też się pojawiło. Agent nieruchomości, to też kolejna propozycja.
3: Nie.
0: Stylistka rzęs.
3: Nie.
0: No, słuchajcie, ciężko jest.
2: Mam pustkę w głowie,
0: przysięgam. A może jesteś przedstawicielką handlową czegoś?
3: Nie.
0: To ja już mam zero.
2: Nie, ja naprawdę, ja uderzyłem w ścianę. Właśnie nam się skończył czas, jak słyszeliście, ten gong jest strasznie złowieszczy.
0: Jeszcze przyszła jedna ciekawa propozycja od Mateusza. Instruktor nauki jazdy.
3: Nie.
0: To ja nie mam pojęcia. Wiola, chcesz nam zdradzić, kim jesteś, co robisz?
3: Tak, jestem ankieterem Głównego Urzędu Statystycznego. Jeżdżę w terenie do ludzi.
0: Wow! Coś niesamowitego, jestem w szoku.
2: Odebrało mi mowę. W życiu bym na to nie wpadł. Wiola, jeszcze tak nie zagiął.
0: No.
3: Mam nadzieję.
0: Ale totalnie też dużo ciekawych rzeczy się dowiadujesz w tej pracy.
3: No tak, bardzo fajnych. Dużo poznaję ciekawych ludzi, zaprzyjaźniam się z niektórymi.
2: Widzisz, super. To tak jak my, Wiola.
3: Tak, tak jak my.

0: przekopujemy się jeszcze przez wiadomości, które przyszły do nas podczas zabawy zawodówka i umknęła nam jedna w tym ferworze walki.
1: Tak, Robert napisał ankieterkę, czyli zgadł.
0: Skubany.
1: No, nieźle, nie?
0: Robert, napisz nam, jak do tego doszedłeś. Co cię naprowadziło? Czy strzelałeś po prostu?
1: Messenger RMF Max. Zawsze do waszej dyspozycji.
0: Strzelał. Fart, moim zdaniem fart.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
1: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
9: O.
8: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
10: I po reklamie.

Czas na prognozę pogody dla północnego Mazowsza. Są cały czas jeszcze aktualne alerty IMGW o gwałtownych opadach deszczu. Jednak noc na Mazowszu ma być już dosyć pogodna, niemal bezchmurna, a na termometrach 7 stopni w Płońsku, 8 będzie w Ciechanowie i w Mławie. Ciśnienie wysokie, a wiatr wreszcie słaby, więc chłód nie powinien być przesadnie dotkliwy. W czwartek trochę lepiej, bo w dzień temperatura wzrośnie nawet do 22 stopni. Pojawią się jednak przelotne opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru.

0: A wiecie, co zaraz będzie? Zaraz będzie graba i zaraz będzie najlepsza dziesiątka najnowszego notowania listy Hopbens i w ogóle fajnie będzie po prostu.
1: No tak, ogólnie będzie fajnie, jak to zwykle w RMF Max. My się już dzisiaj żegnamy. Siwek i Borycka, to był kanał nadawczy. No i jeszcze Tour de Club. Zobaczymy, co na mieście. RMF Max. Pa!
0: Pa!
2: Czas na imprezowy rozkład jazdy w RMF Max Mazowsze. Rafał Rafmik, Witkowski cześć. A na początek mam nietypowe zaproszenie do Raciąża. W piątek Miejskie Centrum Kultury zorganizuje takie warsztaty z dekorowania deserów z okazji Dnia Mamy, co w tłumaczeniu na ludzkie oznacza totalny Armagedon. Wszystko wystartuje o 17.20, a na miejscu dzieciaki będą robić specjalne prezenty dla swoich mam. Przypominam też, że pojutrze można wyskoczyć do Ciechanowa na całodniową imprezę przed ratuszem. Tutaj będzie można sprawdzić plac Jana Pawła II w odświeżonej wersji, a do tego na miejscu będzie wielkie Monopoly, rzeźbienie w czymkolwiek, łupanie w FIFA, strefa gastro i silent disco wieczorem, gdzie każdy będzie mógł wybrać swoją muzę na słuchawkach. Do tego wieczorem będzie można też sprawdzić kino plenerowe, gdzie zostanie pokazany film zatytułowany Gotowi na wszystko Eksterminator. A jeśli marzą wam się tańce, to w najbliższy piątek zaprasza do siebie Ciechanowskie Bosko. Tutaj odbędzie się wydarzenie pod hasłem Miasto Aniołów. O dobrą muzę przez całą noc dbać będą DJ Tony H i DJ Mawski.
3: Reklama. Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara... Na mediaexpert.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowit.
5: I po reklamie.

Dużo fajnej muzyki będzie dzisiaj i to już w tej godzinie na liście Hot Bands. Czekają premiery Martin Garrix i Ed Sheeran razem. Shakira, której może jeszcze nie słyszeliście, i fajne Afro House. Wraca Shimza. Przemek Grabowski, witajcie w RMF Max. Głosujecie na rmfmax.pl, a zestawienie otwiera Somber. Wciąż z nami, oto jego historia. Back to France.

0: Ed Sheeran to chyba mógłby zostać DJ-em, ale czy Martin Garrix mógłby być dobrym piosenkarzem? Tutaj mam pewne wątpliwości. Martin Garrix i Ed Sheeran. Taka współpraca, której nikt się nie spodziewał, a jednak takie rzeczy są możliwe. Repeat It. No jeżeli będzie dużo głosów na hop, to oczywiście, że to powtórzymy. Głosujecie na rmfwax.pl. Czeka Kaigo, teraz Wiktor, Waligura. Cztery pory roku, dzisiaj dziewiątka.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

zauroczył cały świat, jego Save My Love. To dzisiaj ósemka na liście Hot Bands. Zróbcie głośniej, bo mam dla was kolejną słoneczną, wakacyjną premierę. Shimza, mistrz afrohausów, i Arko i Kasango to mistrzowie brzmień bardziej deep house'owych, także progresywnych. To numer, który idealnie pasuje na plażę. Fire i oczywiście na wakacje. Shimza i Arko po raz pierwszy w RMF Max.

0: gwiazda w internecie, bardzo popularny, ale w końcu mu się znudziło i został muzykiem. Teraz muzyka jest jego największą miłością. Alex Warren i jego Fever Dream radzi sobie doskonale w Polsce. Dzisiaj siódemka w środę. Za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje klasyk Faithless, czyli Insomnia w nowej wersji. Bibi Rexha i Faithless za chwilę. New Religion, no i kolejny świeży beat. Roxy zrobiła coś tak bardziej, powiem wam, na ostro.
1: RMF Max.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
3: Reklama.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
7: Głodni wrażeń? Inalka Poland przejmuje stadion gminny w Sochocinie. Już 24 maja świętujemy Dzień Hamburgera. Startujemy o 13. Co w menu? Wyśmienite darmowe burgery, masa konkursów i rodzinna zabawa z samym Lubomirem Libackim. Ale to nie wszystko. O 18 scenę rozgrzeje grupa Aktiv, a zaraz po nich odpalamy wielką dyskotekę pod chmurką. Dzień Hamburgera w Sochocinie. 24 maja. Start godzina 13. Nie możecie zabraknąć. Do zobaczenia.
8: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry.
9: Wow, zrobiłam dyszkę.
10: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
11: Marian,
12: a
11: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
11: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
12: Wygodnie i za darmo.
11: No.
13: Teraz w

0: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
0: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
0: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowid.
5: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

Jak tam zaskoczeni? Roxy Węgiel potrafi tak szybciej, tak bardziej na ostro, tak bardziej nawet z rokowym pazurem, nie tylko, wiecie, tak romantycznie, balladowo. Roxy i White, chciałam ciebie więcej, chcą głosów na hop więcej, to na pewno zobaczymy, ile ich będzie dzisiaj wieczorem. rmfmax.pl, za chwilę pauza, ich Magnetic, ale teraz słoneczny vibe, Ale Farben i jego Body Talk otwiera pierwszą piątkę.

0: Jak wam się wkręciło premiera w środę w RMF Max, Shakira i Burna Boy, a właściwie powinienem powiedzieć Burna Boy w tym przypadku. Daj, daj, to tytuł. Od razu mi się przypomniał taki pan, daj, sprzedawca jajek z Chin. No wiecie o co chodzi, daj. Daj głos, na hop oczywiście, rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą trójkę, tutaj Anima i jego Beautiful.
1: Three, number 3. You make me feel alive again.

Czy są ze mną fani Kukona? Okej, okay. A Jonatana? Dobrze, dobrze, zauważyłem was. A Gipsa? No chyba oczywiście, że są. No tutaj ekipa razem. Ty masz świeży bity w poczekalni listy Hot Dance. Ty masz głos, decydujesz na rmfwax.pl. Na miejscu trzecim środę Anima i jego Beautiful. Dwójka, już tak wysoko. Milky w nowej wersji Just the Way You Are. Wszystko podkręca David Guetta. A kto jest dzisiaj najlepszy? No mamy polską jedynkę. Andy Dust, polski DJ i producent. W końcu ma najwięcej głosów na hop i rządzi na szczycie właśnie w tym numerze. Zokaria. RMFMAX. One. Numer jeden.

0: Andy Dust może świętować. Ma jedynkę na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem, z nowościami też. A teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Czas na imprezowy rozkład jazdy w RMF Max Mazowsze. Rafał Refmik z Witkowski Cześć. A na początek mam nietypowe zaproszenie do Raciąża. W piątek Miejskie Centrum Kultury zorganizuje takie warsztaty z dekorowania deserów z okazji Dnia Mamy, co w tłumaczeniu na ludzkie oznacza totalny Armagedon. Wszystko wystartuje o 17.20, a na miejscu dzieciaki będą robić specjalne prezenty dla swoich mam. Przypominam też, że pojutrze można wyskoczyć do Ciechanowa na całodniową imprezę przed ratuszem. Tutaj będzie można sprawdzić plac Jana Pawła II w odświeżonej wersji. A do tego na miejscu będzie wielkie Monopoly, rzeźbienie w czymkolwiek, łupanie w FIFA, strefa gastro i silent disco wieczorem, gdzie każdy będzie mógł wybrać swoją muzę na słuchawkach. Do tego wieczorem będzie można też sprawdzić kino plenerowe, gdzie zostanie pokazany film zatytułowany Gotowi na wszystko Eksterminator. A jeśli marzą wam się tańce, to w najbliższy piątek zaprasza do siebie Ciechanowskie Bosko. Tutaj odbędzie się wydarzenie pod hasłem Miasto Aniołów. O dobrą muzę przez całą noc dbać będą DJ Tony H i DJ Mawski.
2: Reklama.
3: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
10: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
11: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
15: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
16: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
20: Zdrowit.
21: I po reklamie.

Sezon to Dawid Podsiadło i jego nowości na sezon. No, mamy sezon na truskawki, dzisiaj też byłem w warzywniaku. Trochę tam staniało, ale jeszcze tak generalnie powyżej 30. Nawet gdzieniegdzie około 40 zł, nie wiem jak u was. No i zauważyłem, że te truskawki jeszcze nie są aż tak soczyste. Teraz zrobiło się trochę cieplej ostatnio, tak więc poczekamy, będzie taniej. I przepysznie to na pewno, czekając na truskawki, takie bity ugraby Kungs i jego Galaxy. A jak truskawki, to wiecie co musi być w tym sezonie? No wiadomo, polski makaron z truskawkami. Smacznego! We'll be right back.

TikTok on the clock. Kesha, jej największy hicior, spierała się z doktorem Luke'iem o prawa. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No i coś tam swojego wygrała. Teraz dziewczyny, które mogą wygrać wszystko w wakacje na liście Hot Bands. Nowość od Madonny z Sabriną Carpenter. Madonna w wakacje wydaje kolejny krążek, Confessions część druga. Też będzie bardziej klubowo, elektronicznie. Były takie plotki, że Kylie Minogue ma tam zaśpiewać. Kylie się wypowiedziała, że pierwsze słyszy, że nie będzie Kylie na nowym krążku Madonny, ale jest Sabrina Carpenter, tak leci w nowym hicie. Polecam w RMF Max, Bring Your Love.

Kochasz? To pytanie zadał Sobel w RMF Max. Wiosna to ten czas, wiadomo, zakochujemy się, jest pięknie, ptaszki śpiewają, słońce świeci. A wiecie, że średni czas zakochania według badań to mniej więcej 4 miesiące takiej intensywnej chemii, 4 miesiące naszej zmienionej chemii w mózgu, a później wszystko się uspokaja, ale to nie oznacza, że miłość musi się skończyć. Za chwilę moja nowa muzyczna miłość, nowość w RMF Max. Dziewczyny rządzą, Pink Panthers i Zara Larsson już czekają w numerze Stateside.

Lipa w RMF Max. My też wystartowaliśmy sezon imprezowy, koncertowy, naszą trasę Lato na Maxa. Byliśmy ostatnio w Pile, było naprawdę zacnie. Relacje sprawdzicie także u nas na Instagramie, a wkrótce kolejny przystanek w Malborku i tam na żywo na scenie RMF Max Wilki, Mortalcio, no i oczywiście nasza Ola Bieniasz, która zmiksuje wam największe hiciory, które znacie i kochacie. Także ten pewnie podejrzewam, ram pam pam pam pam, przecież była na liście Hopbence dość długo. To Minelli.

Loco, to zwariowany Gordo dla naszych zwariowanych słuchaczek, które świętują wspólnie swoje urodziny na maksa. Weronika napisała, że Oliwia świętuje, ale Weronika też w ten sam dzień. Zostawiajcie swoje życzenia na rmfmax.pl. Oliwko, żebyśmy dalej miały taki piękny kontakt, żeby dalej nam się wydawało, że kończymy dopiero liceum, żeby w robocie trafiali się sami życzliwi klienci, bez wyjątków i bez trudnych przypadków z rana. Oliwia, wszystkiego najlepszego od Weroniki, no i Weronika dla ciebie też na pewno od Oliwii. I dla was, dziewczyny, nasza imprezowa nowość, John Summit i Chainsmokers rozpędzają się w numerze All The Time.

0: co tam, to było Gotham, kto głosuje na Gotham, to ja czekam, jakby co, właśnie tam, na rmfmax.pl, Metzler też czekam. Zostańcie z RMF Max, wracam z hiciorami, z nowościami. Czy słyszeliście taki bit od nowego gościa Mizmo? No trzeba go sprawdzić, zagram wam jego Hello. RMF Max.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowid.
11: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
16: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: I po reklamie.

A dni Bledka, jej wiosenna nowość w RMF Max. A dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Dzień morza, Światowy Dzień Morza. No to pozdrawiamy wszystkich ludzi morza, wszystkich, którzy są blisko morza, tych, którzy są daleko od morza, ale marzą, że może, być może już niedługo nasze polskie, wiadomo, zimne, zawsze najlepsze. Ed Sheeran teraz, no też uwielbia morze, to na pewno jego Azizam.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

każdy z was chciał się wybrać do Las Vegas, przegrać wszystkie pieniądze, to tam też można spotkać na żywo, nie w kasynie, ale na koncertach Bruno Marsa też będzie mieć swoją rezydencję, jego Locked Out of Heaven. Teraz w RMF Max nowy wykonawca. Do rezydencji w Las Vegas ma jeszcze długo, ale do debiutu na liście Hot Bands, no, ma coraz bliżej. Głosujcie, sprawdzajcie nowości na rmfmax.pl. To Mizmo i jego bity. Hello!

Co się porobiło tutaj? Animowane gwiazdy, czyli Huntrix w numerze Golden. No i wiecie, co się porobiło? Będzie trasa koncertowa, taka bardzo animowana, hologramowa. Bilety już powoli się sprzedają. I w 2027 ma być naprawdę K-popowo i rekordowo. Ciekawe, czy męskie granie w tym roku pobije swoje rekordy. Czas na nowe męskie granie. Nareszcie. RMS Max.

Si Antes Techubiera Conocido, nasza księżniczka Karol G na wieczorne pobudzenie. Nie, nie, jeszcze nie śpimy, chyba że ktoś musi, bo się nie wyspał. No jak trzeba, to trzeba, a nawet trzeba, bo okazuje się, że tak od drugiej nieprzespanej nocy to możemy się czuć jak lekko pod wpływem alkoholu, tak więc nadrabiamy sen, żeby wszystko było okej. Jakby co, kolorowych snów, a kto nie idzie spać, usłyszy jeszcze kilka fajnych kawałków. Teraz Jonathan Jeliwka, a za chwilę Jack Jones i Martin Solveig.

Back to Friends i zrobił też back do listy Hobbence to Somber, a my teraz wkraczamy już w lato. A na to, być może jutro jedynka na liście Hobbence w numerze Talk to You oficjalnie do wakacji. No już dzisiaj nie liczę, to jeszcze tylko 35 dni, a bez weekendów, tak w ławce szkolnej, to jeszcze tylko 25 dni. Czujecie to? No i na lato, na maksa, a nawet teraz ich Talk to You.

0: Halo, Eben wieczorowo w RMF Max. To też tak na odwagę. Wiecie, że ludzie częściej wysyłają odważne wiadomości właśnie tak wieczorowo, w szczególności od 22, nawet bardziej odważnie niż w ciągu dnia. No to trzymam kciuki. Odważnie, jeżeli musicie podjąć jakąś decyzję. I na odwagę za chwilę Bibi Rexha i Faithless, klubowy klasyk w remiksie, czeka New Religion.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. I ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
6: O kurde.
5: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
6: No jak najbardziej, jak najchętniej.
5: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: I po reklamie.

Dive into me to nasza nowość od Aloka przy późnej kolacji. No po 23 to już późno, a kto planuje wspólne mieszanie w garnku? Warto, okazuje się, we Włoszech zrobili takie badania i wyszło, że wspólne gotowanie zwiększa poczucie bliskości bardziej niż wspólne oglądanie seriali. A i jest bardziej praktyczne, bo nie trzeba płacić za jedzenie na mieście, spędza się czas razem i trochę taniej wychodzi zazwyczaj. Teraz Ray, wieczorowo, może też w kuchni z RMF Max. Where is my husband?

Waterfall, Michael Schulte i DJ Rehab wieczorowo w RMF Max. Kto z was ma blisko do Malborka? Kto podsłuchuje nas w Malborku, no to proszę sobie zapisać datę. 13 czerwca wjeżdżamy tam na naszą kolejną imprezę. Już niedługo, przed wakacjami. Lato na maksa na naszej maksymalnej scenie Wilki, Mortalcio, Ola Bieniasz, która zaprezentuje swój set z hitami RMF Max. I może w tym secie będzie także nowość od Lady G. Lady Gaga wraca. Macie ją teraz w RMF Max. Shape of a Woman.

Są różne piękne miejsca w Hiszpanii, które warto polecić, a Mate akurat chyba zakochał się w Lloret de Mar. Kto marzy o Hiszpanii? Teraz numer, do którego tańczą też w Hiszpanii, nie tylko tam, w wielu europejskich krajach. Jazzy Wielka Brytania rządzi także w Polsce i DJ Spritz może tak się rozpędzą, że wskoczą nam do pierwszej trójki listy Hot Dance jutro właśnie w tym bicie. Can't Deny It.

Tak bardzo mi przykro, tak śpiewał Dominik Czusz. Tak bardzo mi przykro, jak się ostatnio ktoś nie wyspał. No to jeszcze jedna porada od ciotki, bo wróciła ciotka dobra rada i pisze na rmfmax.pl, w jakiej temperaturze najlepiej spać. Niższej niż zazwyczaj, bo jak za ciepło, to nie za bardzo. Ciotka dobra rada pisze, że temperatura w sypialni nie powinna przekraczać 24 stopnie. No to naprawdę dużo. Ja się przyznaję, że chyba u siebie mam zawsze tak 18-19, naprawdę. I działa, człowiek wstaje świeżo i na maksa. Tak więc wietrzymy i zanim powiecie sobie dobranoc, Metzner w RMF Max. Kto to?

Pod prąd, pod wind domagała wieczorowo w RMF Max, a ja mam dla was kosmiczne wiadomości, co tam w przestrzeni. Niemieccy naukowcy odkryli planetę, która chyba jest podobna do naszej Ziemi i na której może istnieć życie, tak twierdzą. Nowa odkryta planeta nosi nazwę, wiadomo, po niemiecku Wolf.

1069b. Ma masę podobną do Ziemi i może znajdować się nawet na niej woda w stanie ciekłym. Jest tylko taki problem, to jest tak daleko, że raczej nigdy tam nie dotrzemy. Na pewno nie za naszych czasów, bo to tylko 31 lat świetlnych oczywiście od naszej planety. Trochę bliżej jest Wołyniec. Macie go teraz w RMF Max. Scrabble.

0: Baby! Śpiewał do swojej baby Matt Wysota. Jutro przed północą też będziemy odkrywać polskie głosy, polskie gwiazdy, a nasz wieczór wystartujemy w czwartek o 20:00 na liście Hot Bands. Pierwsza dziesiątka hitów, fajne nowości, premiery, kawałki, których jeszcze nie słyszeliście. Sprawdzajcie, co się wydarzyło ostatnio. Głosujcie na faworytów pod rmfmax.pl. Przemek Grabowski, życzę wam miłej nocy. No i wracam jutro z dobrym bitem. Cześć!
1: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: I po reklamie.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szóz. Nie zmieściły to walizki siena, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubię filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok.